Prelat tygodnia portalu LMFM. Dr Bohdan Horbal, odznaczony prezydentem Polskiej Republiki. Autor listy Seweryan Kosowski. Prezydent Polskiej Republiki odznaczył doktora Bohdana Horbala, kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkił ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września septembra 2023 roku w czas wizyty prezydenta doktora Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym środowiskom. Cytuję. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku, Mateusza Sakowicza, prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiłskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września-septembra 2023 roku. Napisał po otrzymaniu odznaczenia dr Horbal.

W tot den prezydent Nawrocki peredał ocinienia i druhem emigracyjnym dijaczam. Besidła już to zawdiaky takim osobom możliwy sód partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwartajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziakował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwarnął uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennist młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji postricze na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 żółtnia, oktobra 1965 roku w Nyszno-Szleskiej Ścinawi, że leży nad riką Odrą. Porodi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygraniczny muszynkę, mama. Jak syn wyselencił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jako jego pokolenia poczuwało hołownolę z opowiadań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiusku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselenczej lemkiuskoj organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażiów. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalno-oświetniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Uż tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach 20. stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawani przy nachodzi pierwszych lemkiuskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu i była to jedna z pierwszych po wieloch rokach pomyniania czeres naukowciu statej, przypominająca o derżawotworczych stremliniach Lemkiu Rusyniu północnego boku Karpat periodu po pierwszoświtowej wojni. Paralelno publikował statej w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiuskiego narodu. Dijał w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenia Studentów, we Wrocławiu. Wszystko to dijało się w czasie, kole był tyż przy organizowanych od 1983 roku lemkiuskich watrach, które horile od 1989 roku. Był prysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkiu, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignycy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie, liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignycy. Od osnowania współczesnych lemkiuskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne statii. Naturalnym było, że to wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkiu, Besidi, Lemkiuskim Kalendary i Lemkiuskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykajuczym o Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu, knyżci Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roków wyjechał do Zjednanych Stanów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College. Za to czas zrychtuwał velostatii na temy, jakie dotlany były dośliczane. Trymał związek ze starym krajem. Dla wydawnictw Stowarzyszenia Lemkiu opisywał biogramy zasłużonych lemkiuskich dijaczył. Jego statii do dnes są dżerełom czynnych informacji. Wkazywali się i nadale publikują tmeryjczyma w liczniku ruskoj bursy. Bohdan Horbal to autor czyslennych naukowych dopisów, które furt publikuje po anglicku, polsku i przede wszystkim po lemkiusku. Jest redaktorem lemkiuskoj czasty Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniu. Opublikował bliżej jak 100 naukowych i popularno-naukowych prac, w tym knyżki z Wołodysławą Maksymowiczą Lemkiuska Narodna Muzyka na woskowych cylindrach i amerykańskich rekordach, Lemkostaries a Handbook, dwotomnu, bohato ilustruanu i dokumentuanu monografiu Bortne Seło z Kamienia. Jest autorem blisko 200 opracowań w Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniu. Perewił też dekotry teksty do knyżki Gady ze Rusyn, An Anthology of Contemporary Karpato-Rusyn Literature, pod redakcją Elaine Rusenko. Poślitnia knyżka to opracowania temy lemkiusko-amerykańskich biznesmeniów, od chysz krytych strichom do imigracyjnych podprzyjemstw. Od 1997 roku robił w newyorskiej publicznej biblioteci. Jest dyrektorem technicznego pretwarzania naukowej, promysłowej i biznesowej czasty newyorskiej biblioteki.
ta kuratorom słowiańskich i wschodnioeuropejskich kolekcji biblioteki. Aktywizuje lemkiuska emigracyjny kruchy. Predsidateluje odrodzenomu Lemkosojuzowy najstarszej lemkiuskiej organizacji w Ameryce. Понеділок, 28 вересня, септембра 2026 року. Осіння бесіда уж в наших хижах. Автор вісти Северян Косовський. Перед минулом 34-му лемкіюзьку творчу осінню відбулася в днях 19 і 20 вересня септембра в Бортним і Горличах, явився далший номер часопису бесіда. Presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu. To czysło 5 za miesiąci wereseń żółteń 2026. W poślednim numerii proczytamy meryńczyma stati Klaudii Nowak. Sławnej dłużej jak 15 minut wystała Andy Warhol od kryski do legendy w Krakowie. Petra Trochanowskiego na rozstajnych drogach wspomen z lita. Oleny Duchwajfer. Jest to język mojej mamy i mojego niania. Jest to język mi i moich dity. Andrea Kowalskiego popraszczali my oddaną członkyniu Stowarzyszenia Lemkiu pamiaty Maryi Dziubyny. Natalii Małeckoj-Nowak, ciężko żyty na czużyni. Oleny Dućwajfer, Mikołaj Burjak, lemkiuski bajkar i humorysta. Natalii Małeckoj-Nowak, dramy Lemkiu, czast druha. I Petra Trochanowskiego, okruchłe 500 rokiu od bitwy pod Mohaczem, a bokole wekrzyna karpackiej Rusy należała do Turcji. Okrem toho w Nowej Besidii możecie przeczytać pierwszy taki rewolucyjny tekst pod nachołowką słownik jak narzędzia odzyskowania języka, relacja z podii. Czom rewolucyjny? Bo raz, że nie ma win autora, człowieka, a dwa, że je tworzą sztuczne inteligencji. Za zrychtuwaniem toho eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję striczy wykonał model ASR Whisper, a jej skoroczenia i redakcję chat GPT piadipił. Перекład на лемківський, очевидно, за Лемко Тульс. Безмінно читати можете часто новини, не новини, не лем з лемковини. Не бракує і виімків з інших часописів і газет, що тикають наших справ. Найважнішим є текст, о яким зробилося голосно минулого літа. То текст Славка Загірського, який публікуваний був в газеті «Newsweek Polska». Єстем Лемким, не згадзам ще з тим, що мовлять о нас українці. В Калинові припомянули собі 82-ту річницю освободження. Autor listy Petro Medwid. W rosyjskim Kalinowie, merelabirskiego okresu, sobie w sobotę 26 septembra 2026 roku przypomnieli 82. rocznicę oswobodzenia Seła i 81. rocznicę zakończenia II światowej wojny. Jak informowała agentura TSR, na świadkowaniach w Kalinowie, który był pierwszym oswobodzonym sełom w ramkach ciłej bywszej Czechosłowakii, Todrik wzięli uczas i dwomy werchowny konstytuczny czynowniki Słowackiej Republiki, prezydent Peter Pellegrini i predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi. Cytuania. Była to peremocha, która się rodyła bardzo bolisno i ciężko, powił na świadkowaniach prezydent Pellegrini. Dalsze cytuania. Dneszni deń je pro nas prynahodą wyrazyty wdiaku herojam, kotry to tu peremohu pro nas wybojowali, oddaty czest tym, kotry za naszą swobodu i mir położyli swoje żywoty. Podziakuwaty się wszystkim, kotry postawili się i zbroją wróci proty faszystycznych okupantiów, a tak samo podziakuwaty statecznym ludziom, kotry pomachali bez ohladu na to, jaka im horozła niebezpieka, prodążował prezydent. Pellegrini wspomniano i wojnę na Ukrainie, cytowania. Skorysze jak to tyrany stychli się zachowity, prytysła nas realność i sterpkostią konstatowaty, że wojnowe strachy i brutalnosty diut się i dnes. Do kincia w sąsiedniej krainie, niedaleko miściana, którym się striczamy, teper w jedno. Na żal, 21 stolicia znowa prynosyt promarneny ludzkie doli i żywoty, podkreślił. Predseda parlamentu Rashi przypomniał, że swoboda w Kalinowie nie przyszła za darmo, tytułania. Prynesli jej wojacy, hołowno Czerwonej Armii, kotry bojowali daleko od swoich domiów i mnohy z nich wże nigda nie wernuli ku swoim rodynam i ku swoim bliskim. Wszystkim, kotry bojowali proty faszyzma, neswobody i utyskowania i kotry za naszą swobodu położyli swoje żywoty, należy nasza poczliwost i wdiaka, nylem dnes, ale i na wse. Koniec cytowania. Na znaczenia sochranienia historycznej pamiaty i cinu miru zwernął uwagę i starosta Seła Kalinów Iwan Sywak. Cytuania. Dneśnia licznicia nie jelem wspominał na historię, ale przede wszystkim momentom pro suczasność. W czasie kole świt koło nas znowa ryszyt niepokoi, nam Kaliniu przypominat, jak bars tońki je mir i jak cinna je solidarność ludej, porozumienia i poczliwist jeden do drugiego. Powił starosta.
W ramach programu była i zaduszna liturgia w mistnym grekokatolickim chramie, a panachida za pawszych wojaków i hrażdaniu. Światoczno pereletiła nad całą awiaczna technika wozdusznych sył ozbrojonych sył Słowackiej Republiki. Odbyło się i pietne kładzenia wincił. Na podii wystąpiła czesna storoż prezydenta Słowackiej Republiki i wojeńska muzyka Bańska Bystrycia. Czwartek, 1 żółtnia, oktobra 2026 roku. Kuziak i jego hości. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Czytamy najczęstsze samy. Knyżka, wersz, tekst tworiat dos intymnu prosty, remerze autoroma człowekom, kotry sihat ponych. Rysze traflać się wedity, szto się dije z tekstom, kole dostaje się medze ludy. Lemkiuska tworcza osin taku możliwist daje. Wskazuje też, w jaki sposób ryżny ludy i ryżnyma stylistycznyma seretkami sochraniają świt paret zabytiom. Tohoryczna lemkiuska tworcza osin mała swoho hołonoho heroja. Sotnu riczny ciu narodyn był nim Teodor Kuziak, pismennik, publicysta, sospilnik, malar i hołowno, master lemkiuskoj humoreski, rodom z Bortnoho. Adde perszej den podii proszał rydnym seli autora. Drugi, jak to zwykło, w ruski bursi w gorlciach. Organizatorom podii było Stowarzyszenia Lemkiu. Jeszcze nie tak dawno temu, bo na początku 21. stulecia, mimo toho, że mamy rik, który mamy, to pełno wykrzyna z nas mentalni się z tym nehodyt. Może było zajte do chyrze pana Kuziaka, pobesidłaty ochotczym, aż i wziaty sobie obraz. Artysta bo nie chotił prodałaty swojej sztuki, wolił rozdawaty, jak siada komu polubyło. Tak wspominale prysutny na oseny. Wspominano na jego humor, język, osobny ukrysku, na to toż to leszył po sobie i do czego możemy furt wertaty i odnosyty się. Kuziak znał opowiadaty o lemkach bez nadutia, bez wielkich słów, patosu, bez sztuczności. W jego historiach mistyle się zwykły ludzkie sprawy, susickie spereczki, sztodennist, śmisznist, takoj mudrist. Historii zapisywał na kartkach papieria, a też malował, na czym popało, na doszkach, płytach, kawalce grubszej tektury, prosto na tym, co się akurat naszło pod ruką. Nie za to, że chciał tworzyć galeryju sztuki, miał potrzebę zatrzymania obrazu, fragmentu naszego świta. Podobną potrzebę nachodziła ją prawie w każdym wystąpieniu. Profesor Olena Dućwajfer zreferowała nam jego życia, jego robotu, to jak twórczość Kuziaka była naukowo i nelem obroblena i oformlena, przypominając dijania Władysława Hrabana, wydawnictwa Nasza Zachoroda i jego diłkę Oksany Hraban. Syn Teodora Kuziaka, Petro, podzielił się anegdotami z życia obojich. Najbardziej w pamięty leszyła się mi informacja, że to jak młody chłopec zaczął się wczyty azbuky, żeby moczy czytaty nianiowe teksty na lemkiwski storinci. Dopisywał bo Teodor Kuziak publicystyczne teksty do naszego słowa, jedynego w tamtym czasie medium, które dostawało się medze naszych ludy. Otec malował, a syn Petro fotografował. Jeden i drugi po swomu opowiadali świt, chosnujuczy hejby lem dwowymirowy seretkę wyrazu, a faktycznie każdy obraz archiwalna znymka, żeby lem wspomnuty na fotografii bortniańskich łatr, perenosiad nas w uniwersum, które może welowerstwowo eksploruaty. A prykliczte sychos jeden obraz, a budete znate, o czym besiduju. Na lemkiuskiej twórczej oseny było ich wkazanych mało ne 20. W największym czyśli udostępnionych czeres Annu i Petra Wierchniańskich, ta Danutu i Łania Dziubyniu. Podczas striczy szło użlem o Teodora Kuziaka. Jego prysutnist, aż i ne prysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa proczytała wersze napisane po śmierci matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pitpewnycznoj, podzieliła się poezją, która wertat chmerłoho murza. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersił na język, której mimo prawie 5-milionowej reprezentacji jego hosnowateliu formalnie jest nieprysutny w registrach ideoszleski język. Prezentowana poezja wtraty Szandalowej i Łomnickoj Dulak osobliwo mocno poruszyła zebraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat nieznanych osób, to zawdiaka literatury staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlają wspomnienia silniejsze jak dake materialne riczy. Tekst autorok nie lisza się zapertym, możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął jeszcze za sprawą filozofa i poety Pawła Koropczaka. Tot proczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta o wartosty Lemkiu. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka takie było moje dzieciństwo. Szto był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął też Koropczak po autorsku prozu i poezyju. Wersze czytale też Petro Melwit i gazdowe striczy Olena Dućwajfer i Petro Murianka.
Dobrym przymiarom toho, że to jazyk może hosnuwaty na wiele sposobów, była dalsza prezentacja. Lemkiuskijcy inczy męszynowe języki są mocno obciążeni zadaczami. Musiać sochranyty dostomennist, trymaty pamiat, świtczyty o trwaniu spilnoty, dokumentu aty minułe. Dwa osinni dny w kazale, że to jazyk służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy, uśpiwania i do tłumaczenia muminkiu. Tot niewielki fragment programu dobry wkazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami. Musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nie besidowali. Petro Krynicki robi to od roku i dostarcza pitstrichy premiere świtowej klasyki przewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupi czytaczy w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Peretłumaczyła na lemkiuski Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka ta dwaje solisty Timothy Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane były poczesnymi gramotami, którą otrzymali też i bortniane na rękę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Jarosław Haszek, Ucia w Żentycy, Wspomyn z Kralowej Hali.

Było nas piacioch. Wolodził nami grekokatolicki paroch Stelgartu, za pochodzeniem Rusen, mocno besiedliwy ichomość. To tu eskapadu do kołysko sławnego słowackiego heroja Janosika nie zabudu aż do śmierci. Kralową halu otulała jeszcze ranna chmła, ale nad prehubokyma smerekowymi lisami rodyły się chmarki, jak biły dym, kotry z daleka wyglądał, jak niemający kincia, wielki Firdej. Początek naszej podróży był dla mnie istynno wesoły. Siliśmy na furmanku, taku jak bez trudu możnajty, choć jakoho dnia w małym seli Telgard. Na powyginanych doszczkach prostoho woza metało namy w horu tak, że po godynniej telepaczci nasz pan farar zaproponował, żebyśmy się poriadni do woza motuzamy przywiązali. Ostatni słowa wypowił na wysocie równi 12 centymetrów. Jak to wyrachował, terplaczej do jedna znamy geometra żoński z Lwowa. Wspomniałem, że początek był radistny, a to z tej przyczyny, że perestali mnie znachła bolity zub, kotry mi dawali znaty, prosia ci unicz. Podorożuwaty na takim wozi tolem rozkisz. Powidajut, że komu dokuczajut i mozoli, tak na pewno, budę z nich wylikowany.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka mojej do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławiu widzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

opowiem ty bajku. Łańcio, korołko, różanko. Łanio lyszył się syrotom, koli mał 9 rokiu. Nianio i mama hmerly. Lyszyła się lem z nim koroła, różana. Koroła wzięła na sebe łańcia. Chodyła na złotu trawu. Tam ona się pasła i kormyła joho swoim mołokom. Koli łanio wyris, korołka była już stara. Prywęła korołka łania do lisa i kazała mu wyrwaty z zemli duba, żeby zna

0: sam. Nazywaj się Łańcio Korołko Różanko. Łańcio zahrebał korołu i zaczął dumaty szterobyty. Zaberat siostoho miścia i ideli same. Stryczat jednoho człowieka. Zdorowyt się z nim i śwituje. Cymboriu, jak tobi na imię?
1: Koty Hora.
0: A ja Łańcio Korołko Różanko. Uż je ich dwoch. Idut stryczajt trecioho. Pozdarawlajut się. Łańcio Korołko zwiduje. Jak cię zowód?
1: Łomy Dereło.
0: I tak one idut uż w trioch. Wuszle na jednu polanku, wydziat tam jednu neweleczku chyszku. Zachodziat do niej i wyriszyle, że heł budut żuty. Perespale nicz, a rano idut na polowania. Łomy Dereło lyszać się doma i stywaryty. Lem wstygnu prerychtuwaty isty, jak prychodec staryćki dido sidat na porich.
2: Synku,
0: besiduje.
2: Daj, dido, wydasz to zisty.
0: Łomy Dereło nasypał, krupił i dał didowy. Dido besiduje.
2: Synku, dawaj i miasa, a jak ni, to ja tobie wszystko to na brisi woserbam.
0: Łomy Dereło besiduje.
1: Ja mam cymboriu, treba im.
0: Dido wziął hornec, położył Łomy Dereło na brich i ził ciły obit. Przychodziat cymbory, a istyne je. A Łańcio Korołko widził, że przychodził dido, ale nie powił nycz. Zrychtował zas isty, powieczerjale i lachle spaty. Na drugi den Łańcio besiduje.
1: Ostanę się koty Hora, waryty isty.
0: Dido zas prychodyt.
2: Synku, dawaj isty.
0: Koty Hora dasz to mu dał, a dido besiduje.
2: Dawaj wszystko, jak ni, to ja wszystko to na brisie woserbam.
0: Tak i zrobił dido. Wziął hornec i na brisi koty Hory wyserbał wszystko i ził miaso. Trzeciego dnia leszył się Łańcio Korołko. Sam waryt isty, bo cymbory piszli na polowania. Przychody dido do Łania Korołka.
2: Synku, dawaj isty!
0: Łanio didowy dał krupił i besiduje.
1: A resztu treba cymboriam.
2: Synku!
0: Besiduje dido.
2: Dawaj szybko, a jak ni, ja szybko to tobie na brisi wyserbam.
0: Wziął dido hornec. A Łanio z pokini zabrał od niego hornec i położył na misce. Wchopył dida, wdarył nim w zemlu, aż tot zahrebał się po szyju. Łanio szablom odciął mu hołowu. Jak raz prychodziat przyjatele z polowania na obit.
1: Sidajte, cymbory, besiduje Łanio. Ta budeme południuwaty. Posmotte się, kto od was ił nasz południenok.
0: I pokazał na odrubaną hołowu dida. Chłopci popołudniowali, a Łańcio im besiduje.
1: A teper w każde swoje brichy.
0: Chłopci pokazali,
1: a w nich brichy popeczeny od horcia. Doprowadzili sebe do poriadku i łańcie o korołko zwertać się do nich.
2: Cymbory, to tu chyszku lyszamy, idemy dalsze świta pohladaty.
1: Idut ony, idut nachodziat jednu głuboku peczeru. Kto tu peczeru nych, to ne chocze i ty. Przyszło łaniowy samomu tam listy. Narobili motuzia, łańcia korołka, spustyli w peczeru. Dołgo, dołgo spuszczali jego w taku głuboku peczeru. Jeszcze na wercha dobesidowali się, że na werch łania będą ciągaty trzeci raz. Łania chodzi po peczeri, stryczat bars fajnu diłku. Ona mu besiduje.
3: Proszę was, młody człowiecze, wtikajte odtal, bo w mene mórz smok z dwoma hołołamy. Jak lemheł prydę, ta was zabije.
1: Łańcio korołko besiduje.
2: Ne bisia niczoho.
1: Diłka schowała ho pod koryto. Smok zachodyt.
4: Tu w nas człowiecza dusza.
1: Ona odpowiadat. Neje. Smok dwychat koryto i besiduje.
4: Stawaj, jak ty jest tu pryszoł?
2: Prosto tak.
4: Jaką smercią choczesz hmeraty? Rubanom czy metanom?
1: Łańcio besiduje.
2: Metanom.
1: Smok łaniom szmarył, zatriasnął nym do kistoczku. Łanio wyliz werch smokom od zadu i szablom zrubał jego dwie hołoły. Wyzwolił dziewczynu. Besiduje jej.
2: Jak wyciągnę cię na horu, to budesz koty chory.
1: Wede łanio do wychoda dziewczynu, przywiązuje na motus. A cymbory tiahnut do hory. Łańcio idę dali. Nachodyt druhu dziewczynu. Besiduje mu ona.
3: Brate, jak ty jest tu pryszoł?
2: Prosto tak.
3: Deby ja tebe schowała, w mene smok z sześcioma hołołamy. Prydę i zabię cię.
1: Besiduje łanio.
2: Ne bisia, jakosy to budę.
1: Kładę ho pod pościel i naraz prychodyt smok. Kryczyt.
4: Czuję w nas człowiecza dusza.
1: Dziewczyna odpowiadat.
2: Ne je nikoho.
4: Ne może by ty.
1: Posmotrył się pod pościel, a tam łancio. Kryczyt.
4: Wychod od tamal! Jaką smercią choczesz hmeraty, rubanom czy metanom?
2: Metanom.
1: Smok łaniom mecze, aż tot zakopuje się po kolina. Łanio smokom mecze, win zakopuje się po szyi. Łańcio korołko różanko bere szablu, odrubuje wszutko szisty hołoł. Włos zwolił korołko dziewczynu prywodyt jej do wychodu z peczery. Cymbory wytichają do dziewczynu, a łańcio kryczyt.
2: Budesz łomy dereła!
1: I piszą łańcio dalsze po peczeri. Nachodyt trecił dziewczynu.
3: Joj, besiduje ona. Jak ty jest tu pryszoł? Tu heł zahynasz. W mene mórz smok z dwanaccetioma hołołamy. Prydę i zabię cię.
1: Łanie odpowiadat.
2: Ne bisia niczoho, ja tebe wyzwolu.
1: Dziewczyna posadyła go za stół i dała mu isty ołowiany hałuszok. Jeszcze dała mu chustku, którą jak sztosia w tre, dostanę bilszoj syły. Schowała go potem do skryni. Na to przychodzi smok i wereszczyt.
4: Co za człowiecza dusza je w nas?
3: Nie je nikogo.
4: Ja czuję.
1: Pitnosyc skryniu i besiduje.
4: Wyłaz, budeme się boroty. Jak chcesz pohybaty rubanom czy metanom smertiu?
3: Metanom.
1: Wzięły się metaty. Smok łanią tak szmarył, że tot zakopał się do pojasa. Łanio, jak szmarył smokom, popit pleczy. Drugi raz smok szmarył łanią. Popit pleczy. Łancio skoro wter się chustką i dostał bilszoj syły. Jak wziął smoka, ta szmarył nym aż po szuj. Bere szablu, odrubuje mu wszystko 12 hołą. Wozwolił dziewczynu i besiduje jej.
3: Ty budesz moja. Na wercha cymborian powicz, że ty dziewczyna łancia korołkę różanku.
1: Prywody dwin jej do wychodu, prywiazuje na motus i cymbory tiahnut. Tam na werchy powiła, czuja jest. Ale przyjatele poradyli się, że łancia nie wartat wytichaty na horu. Do połowyny ho wytiahnut, potem pustiat, żeby się zabył. Łanciowy przyszło na domku, że na samperet położyć swoją wagę na motus. Tak i zrobił. Przywiazał na motus kamień, a cymbory potiahnuły do połowyny, a potem pustyły, żeby się zabył. Ale łanio lyszył się żywy. Za schody do łancio korołko po peczerach, sumno samomu. Naraz letyt wielka ptycia i zwiduje się łancia.
3: Co ty heł robisz?
2: Chodzu prosto tak, ale trzeba by mi się odtal wyzwolity. Ja zapłaczu. Co za to chcesz?
1: Ptach besiduje.
3: Nie trzeba mi płatyty. Zwar dwie boczko miasa i prirychtuj jednu boczku wody. Dokla ja tebe na sobie budu nesty, budasz mi dawaty w dziubu z prawoho boka miaso, a z liwoho wody.
1: Tak i zrobił łancio. Ptycia wzięła łancia na sebe i nese do hory. Miasa już nie starczat dawaty w dziubu, a ptach obertat go łołu na prawy bik. Łancio odrizał miaso z listy i daje jej do dziuby. Wynesła ptaszka na horu łancia i zwiduje się ho.
3: A z czego to było takie dobre miaso na sam koniec?
2: Ja jem odrizał ze swoje listy.
1: Ptycia harkła, wypluła to miaso i ono prirosło do nohy łancia jak było. Łancio zaz był zdrowy. Podjakuwał ptaszki i piszął gladaty swoich cymboriów. Wczuł win od ludy, że jego przyjaciele pożenili się na tych diłkach, że win dla nich wyswobodył z peczery. A gdzie jego dziewczyna? Powiedzieli mu, że cymbory oddali jej za groszy cyganowy. Zaran ma być Wasila. Łanio jak raz przychodzi na Wasila i zwiduje się.
2: Czuja to diłka?
3: Łanciowa korołkowa.
2: A kto to łancio korołko?
3: Ja,
1: besiduje cygan. A diłczyna jak wzryła łancia korołka,
3: Барся втішила й бесідує. Брешете вшитки, і ти цигане, і твої приятели. Мій визволитель прийшов за мном. Я буду його.
1: Ланчо коровко вигнав цигана і оженився зі своїм дівком. А своїм цимборям подякував, щоб жили на здоров'я, але уж не з ним.

Facisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Jednakowi i Krzysztof Zalewski, a przy mikrofonie Natalia Małacka-Nowak, a to Patrycja Chodyna, a to Radio LEM FM. Witam Was serdecznie, jak najserdeczniejsze, słońce kras śwityt. Od razu człowieka dobry nastrajat. Już przed czasem przysyła tę zdymkę, jak hołasy jest kras, dosprawdy jest kras. Jeden słuchacz przysłał zdymku zo zachodu, tak północno-zachodniej czasy, tak? Jak dobry pamiętam, barża nawet, z widokom, krasnym widokom na ozero, na to takie kriacza dookoła, po polsku powiemy szuwary, a polem kiuskę na przychodę im na skoro. To taki odpowiednik. W każdym razie widok czudowy, tylko trochę oczywidno zawedymy, pozytywnie zawedymy. Jak bym mogła desy tupity poza gorleci, to zaraz bym mała taki tisz kras widok. To nie znaczy, że tu w Bursie nie mamy kras widoku. Jak sobie wyjdę przed Bursu, to od razu mam kras widok na Bursu. Moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do Bursy, bo teoretycznie jeszcze jest przed sezonem, prawda? Do Hrycia, a ja merznu, straszeczno merznu. A na szczęście mamy fotowoltaikę na Bursie i ją sobie włączyła czysto tak ze spokojnym sumlinią. To taki hryjnik olijowy na elektryku. Słońce świeci, to za darmo mam hrycia, za to jak ktoś mrzne tak jak ja, to zapraszam, pohryjemy się w Bursie. Do tego kawa, herbata, pogadamy sobie, popuszczamy muzyku. Co wy na to? Kto zazryt tu do nas? Sienkiewicza 20 wisem, zapraszamy. Patrz na godzinę, zaczynamy 9.15, 10.45.

Lemko Tools, lemko.tools, powiedział mi, że to budu syty. Syt to jest roślina, z stebłami jak rurkę, że to rosne na berechach rik, potokił ozer i na mokrych ukach. Także już znam, to budu syty. Nad znym ci od naszego słuchacza, ale jemku spocyganyła, że tak pozytywnie zawedymy. Kustisz tak zawedymy w tą drugą stronę, bo macie tam pełno wody, a w nas tej wody w klimkiu ci już tylko to kit napłakał. No to już ja, ale kus śmieszne na robot. No ale nie moja zadacza, żeby zadumała ty się nad tym, czom łody w klamkiuci neje. Moją zadaczą jest to, żeby wam teper powiste, że mamy poniedziałek, że to jest piąty dzień żołtnia 2026 roku i jeszcze jak małam po średniu audycji, to jeszcze był wereseń. Żołtyń, piąty dzień toho misiacia. 278 dzień 2026 roku. Zaczynamy 41 tydzień roku. Przed nami jeszcze 88 dni, kupeta czasu, 61 roboczych, 27 swobodnych od roboty, co tu można narobić przez ten czas, kilku można dychnuty przez ten czas. Teoretyczni. I dnes słońce stało o 6.41, schować się za horyzont o 18.06, gdzie to miesiąc się podjął, żeby mogła wam podaty. Miesiąc jest już lem na 29% jasny, stremy do tej czasty nowego miesiąca, że ho nie będzie jak widno. Schód miesiąca i tu przy tej pozycji kalendar mi wysiduje brak tego dnia. Zachód miesiąca o 16.11. Do zimowego peresylinia jeszcze 77 dni.

I drugi ze słuchaczy prysłał mi też znymku z widokiem na Lemkowinu. No, powiem, że też zawiduję. Kras, naprawdę prekrasny widok, chwila, no, może być lepsza, wola niżnia jasleska. No, tyś dnia też, że z takich miejsc nasłuchuję te radio Lemfem. Bardzo miłe. Idziemy dalej. W naszych czasach pacisnej godziny. No i niezmienni, kiedy idę o to, toż to przynosi Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki. Za dnia chmar mało i umiarkowanie lem rano. Mogło być duże, znaczy było duże, ale to już się rozeszło. W jedno z chmułami maksymalne temperatury od 15 gradusów na północy, koło 19 w centrum do 21 na południe. To chyba kus nie przystoi, żeby hryty rynek, jak to takie temperatury mają to byty. No ale że w nocy, okrem tego, że zaraz bezchmarne niebo, to te temperatury już się robią. No posłuchajcie, 2 gradusy na plusie na południowym wschodzie, 9 generalnie w reszcie regionu, 12 nawet na plusie nad morzem, ale w horach. Tu w nas może być już lokalnie minus 1. Witer słaby i umiarkowany. Tysk dnes dalej wysoki, 1022 najniższy nad samym morzem i 1028 w horach na południu, 1028 hektopaskaliu. Teper polszczu jakbyśmy podzielili na piłperek horadił, tak możesz powiedzieć, że tak się rozkłada tot. Tysk, kiedy idę o biometeo usłowia, to kuściok jest inaczej jak w minułym tyżny. Na zachał budu to te biometeo usłowia obonatny. Pod koniec dnia na schodnim pobereżu budu cia pogierszaty aż do nechosennych, a nad resztą, w reszcie regionu, znaczy to ta południowa, południowo-wschodnia część, to będzie przewaga chosennej biotropii pogody. Rano może być obuniatne, jak się rano, za rano zbudyte, bo teraz już prawie, że przed południe, no to pewno będzie podibni, bo jak pizrymy na pogodową mapu na zaran, to dalej w nas 22 nawet pełne słońce, ale nad morzem może odpryty dojrzały chmary i tam budę lało, ale to dopiero zaraz. I z tych pogodowych rzeczy to tylko

Posłowę ci. A iszczy, jeden ze słuchaczy napisał, czemu akurat nie był w chorach, no bo ale MFM było podane, że w czertyżnym będę występować puls, to i pojechał. I że było to dało bars na stato tiszt. Będziemy dalej informować o tym, co w nas się dzieje. Bliżę dalej i kole. A teraz posłuchaj ci, i gruszok na choczu, i na gruszku na polizu. Interesujące i gruszok na choczu i na gruszku na polizu, bo się do lamki, tak samo jak i tak. I to bardzo się zastanowiło. I dusza da kole maje byty na dieci. I dusza da kole maje byty na dieci. I dwa zwieriaczy. Dwa reczenia, dwie posłowie ci. Zływać się jak medwid w tancy. To pierwsza i druga. Zwyczaj byczej, a rozum telaczej. Przyznajcie, że oba zabawny. Zwyczaj byczej, a rozum telaczej.

No i idziemy do Jasła. Idziemy do Jasła, prodążamy jeszcze przedstawienia poli 20. literaturnego, literackiego, jasalskiego festiwalu Drogi i Porożni Pola, Drogi Bezdroża. I w najbliższym czasie zaraz na życia Hujtoro Krzysztofa Żołtnia o chodynie Wisem na Ceti odbudę się stricza z Magdaleną Grzebałkowską. Konopnicka dezorientacji. Maria Konopnicka jest jedną z tych postaci polskiej literatury, których biografia osobliwo mocno związana jest z regioną południowej Polszczy, niedaleki Żarnowiec. Przez paru roki był domem, chyżą Konopnickiej, mieścią jej twórczej roboty, jak raz darowanym jej teraz narit dwori, poetka, prożywała wesniano-litni misiaci, pisała i angażowała się w sospilną jej oświtą dialnist. Podczas stricze Magdalena Grzebałkowska będzie opowiadać o swojej najnowszej knyżci, która była nominowana do literaturnej nagrody Nike 2025 Dezorientacji biografia Marii Konopnickiej. Spróbuj pisryty na wielką pozytywistkę, nelem przez pryzmu szkolnego kanonu, bo prezydent Knyżki Konopnickiej jest w kanonie lektur, ale przede wszystkim jak na złożeną żenu, na niezależną żenu, zaplantaną w reale swojej epochy, będę mógł widzieć, co intrygującego i co nowego można znajdzie w biografii pismenniczej, który prysutnist jest tak ważną częścią literackiej spadkowiny Podkarpacia, Jasła, okolic. Magdalena Grzebałkowska to reporterka i pisatelka pismennicza. Jest autorką bestsellerowych biografii Ksiądz Paradoks, biografia Jana Twardowskiego, Beksińscy, Podwójny portret, komeda Osobiste życia jazzu. Jest też autorką historycznych reportaży 1945 Wojna i Poki i Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. W swoich knyżkach uczy reporterski warsztat z taką ciekawością historyczki, tworzy wielowymiarowe portrety ludy i epoch, w których prywatne historie pereplitują się z wielką historią. A striczu moderuaty bude Barbara Sokołowska, doktor humanistycznych nauk, literacka krytyczka, uczytelka w pierwszym zahalnooświtnym liceju w Jaśli. Zaran stricza z Magdaleną Grzebałkowską przypomnę o godzinie 6 po południu w miejscowej publicznej bibliotece w Jaśli w oddzieleniu numer 2, jakie znajduje się przy ulicy Kopernika. No, idziemy dalej, ale by się poobertało, probaczcie, bo o godzinę skorsze, o godzinie 5 po południu, tyż zaran, odbude się druga, a właściwie pierwsza, chronologicznie, autorska stricza, stricza z Łukaszem Bajdą, zemlane z podkarpackich dworiów, dwory i pałacy. Podkarpatia chowają historii ludy, jakich dola często splitała się z dijamy historią ciłego regionu, o zemlanach ich, codziennym życiu, pasjach, ambicjach, tym, co osiągnęli, będę opowiadać dr Łukasz Bajda, historyk, regionalista i autor knyżek poświęconych proszłosty Podkarpacia. Prelekcja będzie nagodą do poznania heroju jego dwutomowej publikacji Zemlany z podkarpackich dworiów, w której autor wertat pamięty postaci związane z podkarpackimi majątkami, dworami, pałacami, przepraszam, tunelem historia o minułym świecie i zemlaństwa, ale też o ludziach, jak tworzyli lokalną kulturę, naukę, gospodarkę, sospolne życia. Łukasz Bajta to doktor humanistycznych nauk, historyk, regionalista, beskidzki, bieszczadzki prowidnik, od urodzenia związany z Podkarpacią Bieszczadami, jest autorem paru dziesięcioch publikacji, jakie tykają historii, kultury i turystycznych atrakcji Podkarpacia, w tym knyżok, weloch knyżok czasnych mamy też w naszych bursianych zasobach, tak że też zapraszamy do wypożyczania
Knyżok Łukasza z naszych kolekcji, z naszej zbiórki. Doktorat poświęcił szlachty sanockiej zemli wisem na cetoho stolicia. I jego zainteresowania obdymają jak raz historię Bieszczady, sanockiej zemli, historię szlachty, zemlaństwa, a też kulturną spadkowinę regionu. Stricza o godzinie 5 po południu jeszcze raz zaran w tym samym miejscu, w miejscu publicznej biblioteki w Jaśli w oddzieleniu numer 2. I idziemy dalej, o 2 dni późniejsze, a w odniesieniu do dnes to o 3 dni późniejsze, 8 żołtnia odbude się stricza z Magdą Skubisz i autorka zabiera uczestników wśród aptekarok czortowego ogrodu, wołczego zabycia i najnowszego tomu Noża i piołunu. Bude to przede wszystkim besieda o pisaniu, pamięty i odkrywaniu minułosty Podkarpacia. Autorka zdrady, jak rodyła się saga, która wyrasta z historii konkretnego miścia i ludy, od kale wzięła się inspiracja do tworzenia i jak wyglądała robota nad czerwowym atomami. Budu też i zilarskie niespodziewanki. Magdalena Skubisz to jest piosennicza, jazzowa wokalistka i trenerka emisji Hołosu. Zadebiutowała powieścią Elo Story, po której wkazali się czerwowe książki z cyklu, jakie opowiadają o permyskich licealistach, a jej powieść Juice and Gin z 2010 roku znalazła się w gronie nominowanych do Literaturnej Nagrody Mackiewicza. W 2022 roku sagą rodu Tyszkowskich zaczęła nowy etap twórczości i to ta twórczość bardzo lubi, jest bardzo popularna. Ochoczo sięgać po historię i spadkowinę Podkarpacia, uczyć faktyczny podziw z literaturną fikcją. Stryczu moderować będzie Beata Baraś, doktor humanistycznych nauk w obszarze literaturoznawstwa, redaktorka lokalnego miesięcznika z Zmychorodzki Region. Przez paru roku urobiła w polskich szkołach na Białorusy i Łotwi. Teper jest uczytelką w Jaśli. Beata Baraś, besiedłaty budę z Magdaleną Skubisz. Stricza odbudę się o godzinie 5 po południu w 4-8 żołtnia. W miejscu publicznej biblioteki w Jaśli. I też tam finał 20. edycji tego festiwalu, którego głównym hasłem są inspiracji. 2 podii na finał, zaplanowanej na 9 żołtnia. O tym, czym warto dumać o czytaniu, jak o spilnym, że to jest spilna hosen, budeby się dłaty Olga Sabała, literaturoznawczyni, literacka krytyczka i antropolożka kultury, redaktorka czasty poezji kwartalnika Czas Literatury. Jej refleksja budy takim przyczynką do zastanowienia się, aż to osobliwo coś to właściwie dzieje się między knyżką a czytaczą i jak z indywidualnego doświadczenia lektury rody cia spildota. Pak w muzyczną podorosz na publiku zabere ensemble Widymo w koncercie Hołosy Karpat. Widymo to żinocza grupa z Sanoka, jaka od BC jak 20 roku śpiła ta kapela, prezentuje dawny piśni Karpat, wielohołosowy, wielotematyczny, też wielojazykowy czasem. Przytte na godzinę 5 po południu. Najpierwsze stricza z Olgą Sabałą, a pak koncert ansamblu Widymo. I to poślidnie, co będzie się działo w ramach festiwalu, odbudę się też w oddzieleniu numer 2 miejscowej publicznej biblioteki w Jaśli 15-9 żołtnia, godzina 5 po południu.

ostanęmy jeszcze przy literatury, bo wczera przyznano najważniejszą literacką nagrodę w Polsce i nagroda Nike została przyznana autorowi powieści Nul. Czy ta, czy też nie mamy wątpliwości, że tak mocna historia z pierwszej linii ukraińskiego frontu była potrzebna wszystkim. Literatura może zmieniać, to ta książka zmienia, by się dołał Witold Bereś, wyduczyj kapituły nagrody.

zaznaczył też, że powieść jest najlepszym dostępnym narzędziem do tego, żeby zadumować się nad ludzką kondycją, nad tym, co znaczy być człowiekiem. To ta nagroda, literaturna nagroda, Nike naraz wskazywała, że gusta nas, jak czytaczył, niekoniecznie pokrywają się z werdyktem jurorii, ale tego roku było inaczej. Jubilejna 30. gala nagrody Nike proszła wczera w budynku Uniwersyteckiej Biblioteki. Prekrasy jej muzyczny występ Maniuchy Bikont, jaka premierowo zaprezentowała tekst napisany przez nieżyjącego Marcina Wichu, laureata nagrody Nike 2018. To ta nagroda jest tak, jest tym wyróżnieniem, które jak to najpełniejsza odpowiada na zwiedzania o kondycji polskiej współczesnej literatury. W finali tegorocznej nagrody były różne gatunkowo książki i bardzo aktualne, kiedy idę o temy, jak epidemale. Każdy z autorów ma swój indywidualny język, ale ciłych sim samero nominowanych by się dawało jednym hołosom w imieniu sospilstwa o tym, że boli nas, jak tych uczestników współczesnego świata. Wojna w Ukrainie przybrała kostium brutalnej powiesty w knieści Nul Szczepana Twardocha. Na pierwszy front wybija się Nelem wojenna realnist, ale też złożona niemiecko-ukraińsko-polska dostomeny jest tego heroja. Historia przeplita się do współczesnictwu, tworzy fikcyjno-reporterski obraz niewyładzony językowo nevyhladženého jazykovo bez sladného násilstva. Provirenú reportérskú formu schostnovala Anna Bikont, žeby prizrite sa povojenní historii polských Żydów, knižči Nekonec na počatok. Jej dokument je empatyczny w odniesieniu do heroju, jest precyzyjnie powiedziana argumentacja, narracja osnowana na kontrastach i niejednoznaczności. O kilku twardoch w nulu spozerał na biżuczy podziwie za schidnią granicą przez pryzmu międzynarodnych zaszłosty, a tylko Bikont przedstawiał podziwie z minułosty, kierujący nasze zrynia na współczesnist dla obojich autorów to czwarty finał Nike. Dla Twardocha pierwsza nagroda jury, a druga wygrana w plebiscycie czytaczył. Gazety Wyborczej za pierwszym razem najwięcej hołosów zdobyła jego Morfina w 2014 roku. Kiedy idę o dalszych nominowanych, to Krzysztof Łapiński w biografii Sokratesa Najmudrzejszy zastanawiał się, jak to minulość może powiedzieć nam o teperiszniosty, o tym, że teper, o, może będzie lepsze, tak, stworzył interesujący portret filozofa, który ciężki był do zimania. Autor uspiesznie pozbył się akademickiego tonu, hermetycznej takiej otoczki, to obszary, jaką zanimać się na sztoden. I przy nachodzi wykuł biografię Aten, rozpalający nad jej nałece. Współczesnist jeszcze nikoli nie pulsowała tak rytmicznie, jak w poetyckiej zbiorci wyniki dla świtła Justyny Kulikowskiej. Jest nareczni, jest dosadni, ryzykowni stylistyczni. Wece tu blesku i zachoplenia niż w poprzednich zbiórkach wersji tej autorki. Pierwszy finał, ale trzecia nominacja. Potwierdzając status Kulikowskiej jak jednej z najważniejszych poetek młodego pokolenia. I czerwową nominowaną była Dorota Grabek, jaka w debiutanckiej zbiórce Zmartwychwstanki zagwarantowała sobie uznania krytyków i czytaczy jej opowiadaniami Riad
tych marginalnych postaci, cudnistw przedstawionego świata i pasja do hledania zaskakujących skojarzeń.

realizm, jest Peresiaknenej surrealistyczną ironią, ale tak poniacie jak samit jest wipczist zwłaszcza bardzo poważni. Knyżka Grabek przypomina debiut Weroniki Murek sprzed 10 roków, który w 2016 roku też naszą się w finali Nike. To ta sama świeżość, charakterystyczny językowy twist. Czeres to czas dozryła Weronika Murek, a jej pisarskie remesło osiągnęło artystyczny kunszt. W narodynach wszystko jest odpowiednia intryga, zwroty akcji, heroinia, jaka jest postawiona w graniczni sytuacji. Dbały jest o formę i precyzja i psychiczne zmuczenia, profesjonalne wypalenia, starość, samotność, to te elementy naszego współczesnego świata, które znamy. I dozrił jest i wielki bagaż doświadczeń żinoczyst, seksualnist, niezależno od wiku, to temy, dookoła których zaskróży Zyta Rudzka. Cilne frazy, dobry rymujący się z pragnienią lubowy i swobody. O kilku jednak to, co się dobry prowiryło w nachorodzeniu Nike powisty, to się śmieje, kto ma zuby. Znaczy się językowa szalenota precyzji, o tylko durni żyją do kińcia. Zwłóczyt bardziej jak zarana płyta, furt może jednak jej słuchaty bez poczucia zażenowania. To wszystkie nominowane i człowiek miałby ochotę siachnuty absolutnie po każdą z knyżek. Od 30 roku literacka nagroda Nike wyznacza to. Czytelne czy trendy, co przekłada się bezpośrednio na zwykszeną sprzedaż wyróżnionych knyżek. Nagroda zrodziła się w 2006 roku. Pierwszy raz była przedana rok późniejsze. Inspirowana nie literaturnym, literackim Noblem, a brytyjskim Bookerem. Tak, to były jej początki. No toż to, dajcie znać, kotru z nominowanych knyżek już ste proczytali, a może już i Twardocha proczytali ste peret tym, jak dostał nagrodę i ste stwierdzili, tak, to była dobra knyżka.

Moi drodzy, Czuda Polszczy 2023 jest konkurs plebiscyt National Geographic Polszcza i jeszcze chwilku trwa, jeszcze prestiż ten może to oddawać te hołosy no, za to, żeby wypromować jak sobie miścia mniejsze oczywidne, może mniejsze znany, miścia, które mają nas zachopyty, zaskoczyty i zainspirowaty do podoroży. Teraz tych paru tygodni może było furt jeszcze można hołosować na wyjątkowe lokalizacje po 3 na każde z 16 województw. Ideą tego konkursu jest to, żeby podpierać lokalną turystykę, odkrywać mniejsze, oczywidne punkty na mapie Polszczy. No i w taki sposób wyróżnić wyjątkowe lokalizacje, czy to wyjątkowe pod względem kulturowym, przyrodniczym, czy historycznym. Może jak raz stanąć się impulsem do podróży poza jakimś takim najbardziej oczywidnym szlakom, płciom. I dla Małopolski nominacje jest od 3, jak już wspomniała, i pierwsza, no nie powiedziałabym, że to jest taka poza szlaką i nieznana. Nominowana jest Krynicia, która no jest chyba najbardziej znanym kurortem tu na południu Polszczu, tu na bliżej nas region. No i tam na brak turystów to narikaty nie może, a narikaty może na to, że funkułaty się tam nie dast w szczycie sezonu, który jest praktycznie furt. No i wyjechaty z Krynicy, na przykład w niedzielu po południu, to jest godzina stojania. Godzina stojania w kurkach, żeby wyjechaty z Krynicy. Za to ja znam, co tam im barże jeszcze wecer rozhołosu trzeba. W każdym razie jest nominowany. Krynicia jest nominowana i jest nominowana dla Małopolszczy Weża. Skywalk, serce Poronina. To jest taka bardzo wielka weża. Choć ciężko to nazwać wężą, to taki obiekt, wielki obiekt, który umożliwia lat podłania panoramy Tatr i Pidhala no, z takiej podwyższonej perspektywy. Trzeba się perejty po steżce, która wede ponad koronami dereł. Obiekt został zaprojektowany z dumką o turystach w Riżnym Wiku. I jak podają tu w opisie, uczyć widokowy prymety z edukacyjnymi i rekreacyjnymi elementami. I to towarza nachodzicia przy Małym Tychym. I trzecim nominowanym w Małopolszczy jest Muzeum Witrażu w Krakowie. To miejsce, jakie pozwala poznać sztuku tworzenia witraży od osnów. Miejsce w zabytkowej pracowni. Prezentowane są tam i gotowe twory, jak i pojedyne etapy, które doprowadzają do tego, że mamy krasny witraż. No, w ten sposób możemy wyjść kunszt i precyzję tego remesła. Może obserwować robotę artystów, remisników, poznać tradycyjne techniki hostowane przy tworzeniu witrażu. Pouczenia funkcji muzeum i czynnej pracowni sprzyczynia, że to jest jedna z bardziej oryginalnych kulturnych atrakcji Krakowa. Ja witraże wse przytychają moje oko, wse kolejem w takim kosteli to najbardziej się pryzerem witrażam, bo po cerkłach to aż tak popularnym nie jest, żeby witraże w cerkłach wydity, ale trafiają się też witraże w cerkłach w Polszczy to na premier wyjątkowej krasy witraże zaprojektowane przez wydatnych artystów do Marzyńczyma w cerkłach. W Grudku na Pidlaszy i to witraż autorstwa Adama Stalony-Dobrzeńskiego. Jak i sztosy przy cerkwi w Gorleciach też razem z Nowosielskim robili. No, czy witraże w cerkwi w Góri. To kiedy idę o Małopolszczu, a kiedy idę o Podkarpacia, to możecie hołosować na premier na kosteł w Haczowi. Kosteł w Haczowi jest największym gotyckim drewnianym kostełem w Europie, jednym z najcienniejszych sakralnych pamiątek w Polszczy. To chram był wzniesiony w 15. stuleciu. Zachopluje bardzo dobrze zachowaną drewnianą konstrukcją i bogatym
wyposażeniom Saredyny. Osobny uwart jest stanowlat wyjątkowy, unikatowy polichromi i to pamiątkowe wyposażenia, jakie pokazuje na kunszt dawnych tworzyw i dawnych remisnyków. Obiekt jest wpisany na spisok kulturno-światowej spadkowiny UNESCO. Jest też ważnym punktem na szlaku drewnianej architektury. Inczą atrakcją Podkarpackiego województwa, która jest nominowana w hołosłaniu na Czuda Polszczy National Geographic, to Łańkowa. Łańkowa to seło w Bieszczadach, dookoła Chory, dookoła Lisy, a w poprzednich rokach Łańkowa zrobiła się popularna z ohladu na współczesne turystyczne atrakcje, w tym jedna z najdłuższych tyrolskich kolei w Polsce. Także to możesz tam w taki sposób wypoczaty. To miejsce dla lubitelei adrenaliny i tak samo dla osób, jak gadają, spokoju i kontaktu z przyrodą, naturą. I trzecie miejsce, na które możecie oddać hołos, to Bieszczadzki Centrum Kulturnej Spadkowiny Fantom. To jest moderna instytucja, jaka prezentuje historię, kulturę i tradycje Bieszczadów w atrakcyjnej multimedialnej formie. Fakt, jest tam taka sala multimedialna. To może tam chodzi ludzie, którzy nie mają problemy z błędniką. Wsiady się tam, co się dzieje na ścinach, na podłozie i na połali. To dla mnie był wyklik, żeby tam wytrzymać do tu prezentacji, ale wyobrażam sobie, że może to by to wielka atrakcja dla innych. Center czy edukacyjny, wystawienny, czy funkcji umożliwia poznawania spadkowiny regionu, przez interaktywne ekspozycje, współczesne, moderne seretki przekazu. Sam obiekt jest też bardzo krasny, bo to bywszy rafineryjny budynek wielkiej hali, odremontowany czudowo, choćby i po to się tam wybraty, to wartat rekomenduję. Okrem tego może to oczywiście powzaraty wystały, jakie przybliżają do życia dawnych mieszkańców, lokalne remesło, sztuku, czy historię pohranicza, no buduczy w Bieszczadach zazryte do Ustryk, do Fanto, a tyż i oddajte hołos. I może by tak było perezeraty atrakcyjne dla każdego województwa, kiedy chcecie z waszego województwa zaakcentuaty to te atrakcje, żeby one chcieli powiedzieć, dajcie znaty natalia@edlem.fm, jak nie dnes, to może zrobić to zaran. Szak hołosłaty może jeszcze do 13 żołtnia. natalia@edlem.fm, natalia@lmfm, 606 108 101 i na Messengeri też. Peszt.

I teraz idziemy do kina i zaraz do weekendowych premier jest amerykański kryminał drama Pit na hołowką Prime Time. I w odcinach krytyki to od film maje już jest i szist. Wszystko masz jest widok na 10 punktów w hołowni roli Robert Pattinson. Mamy charyzmatycznego reportera Chrisa Hansena, jak i peronykat do pizzy mnoho perestupczego świta. Prahne zmiany ty wyt telewizji. Z czasem jednak sam poddaje się swojej obsesji. W tej dorozi na werch popularności i zaczyna te zatraczaty swój perwistny ciel. To Prime Time. Następną propozycją jest film Digger. To jest dramo komedia też amerykańskiej produkcji. Tu mamy w głównych rolach Toma Cruza, Sandru Hiller, Johna Goodmana i innych. I mamy najbardziej mohuczego człowieka świata, jaki wyrusza z misją, żeby dokazać, że jest mesyją, wybałcią ludzkosty, czy katastrofa, którą sam wyklikał, wszystko zniszczyć. Czy to znajemo. I pośrednią premierą pośrednią na dnes, bo jeszcze na zaran leszyłam paru filmów, jest familijna animacja, komediowy film czesko-niemecko-kanadyjskiej produkcji Vincent, legenda okeanu. Paru nacedlitni Vincent musi podążać misją swojego bytcia, legendarnego, magicznego welryba, którego śpił z ochrany okeany. No na żal, nie ma takiego talentu, nie ma takiego daru. Jedyny talent, jaki ma, to taki, żeby wpadać w problemy. To taka propozycja jeszcze.

I na koniec dnešního wydania taka szalena informacja. Saksofonista z Brunar, Mateusz Warzecha, reprezentował polską državu na prestiżnym konkursie w Republice Południowej Afryki i uwaga, zdobył złoto. International Woodwind Competitions of Africa pobudzone przez saksofonistę z Brunaryi. Jego muzyczna droga zaczęła się w gminni młodzieżni do tej orkiestry, jaki Jakub wede, jak dobry pamiętam, Roman Korbycz. Także to serdeczny gratulacji. Wielki to uśpich. Największy. Serdeczne gratulacje i tym pozytywnym, tą pozytywną informacją kończymy dnešniu počísnu hodinu. Zapraszam na zaran. Besiduła Natalia Małecka.

tyle.

Jest to taki wersz, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do innego nie można było publikować. I faktycznie nie go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kowina jedna, lem.

Jest poniedziałek, 5 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Двадцать вересня септембра, маючо 78 років, вмер Іван Гойдич, вознечний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції П в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. W 1983 roku w Bratysławii Iwan Gojdycz zawarszył studii z architekturą ze specjalnością historyczna architektura w Słowackiej Wyższej Technicznej Szkoli. Zaczął roboty w Słowackim Instytucie Ochrony Zabytków i Przyrody. W dalszych rokach pełnił męczeńczymi funkcję dyrektora Słowackiego Pamiątkowego Instytutu. Był też wedoczym Katedry Historii i Teorii Sztuki na Filozoficznym Fakultecie Tarnowskiego Uniwersytetu, jak i prodekanom tegoże fakultetu. Wychował tak ciły i szor pamiatkariu i realizatoriu architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym dośledniką narodnych kulturnych pamiatok. Wratował wielu drewnianych cerkwi. Za długoroczny wkład i ochronę pamiątkowego fondu był wyróżniony odczynieniem pamiątkowego urzędu Słowackiej Republiki, premią Elżbiety Ginterowej-Majerowej. Pochoronne bohosłużenie proszły wczoraj w Grekokatolickim Katedralnym Soborze Wozdłużenia Czesnego Kresta w Bratysławii. Wiczna pamięć. W najbliższą środę 7 żółtnia oktobra w Małopolskim Centrum Nauki Kogiteon w Krakowie w ramach konferencji SPIN 2026 Nauka dla Wszystkich odbuda się panel z nazwą Nauka wieloch kultur Szlezako, Kaszebo, Lemko, a popularyzacja nauka. Uczestnikami panelu, który powiedzie dr Tomasz Łucz, będą profesor Ewa Michna, dr Kamil Czaiński i dr Artur Jabłoński. Panelisto będą dyskutować o tym, co zapytano naukowo wopросу, może powiedzieć przez lokalną historię, języko, doświadczenia i kulturowe kody. Ta nauka może być bardziej dostępna, kiedy besiedujemy o niej językom bliskim konkretnym społeczeństwom. Zaraz w polskiej drżawnej telewizji TVP2 może być obizryty reportaż Piotra Kota pod nazwą Powrót Lemkiu do prawosławia. Program ma je przypomnuty historyczne dzieje sprzed 100 roku, ale i odpowiedzi na zwiedzanie, jak gnez wyglądać prawosławia na Lemkowini ta jak teper smotryć na historię przeżycia i współczesne wozwania starszej i młodszej pokolenia Lemkiu. Reportaż moż obzerati na kanalni TVP2 zaran o godzinie 6.25. Pak bude też dostępny w streamingowym serwisie TVP VOD. Muzej Lemkińskiej Kultury w Zondranowi będzie skup eksponatów starego nariadia, maszyn, przedmiotów studennego chosnu, narodnych krojów i tym podobnych. Kiedy kto ma takie rzeczy i nie są mu potrzebne, może się skontaktować z muzeum przez mailowy adres muzeum@zondranowa.org albo telefonicznie. Drobnice znajdziecie na facebookowym sajcie Muzeum Lemkińskiej Kultury w Zondranowi. Jak informują organizatorzy Lemkowina Trail, zapisy na czerwone zmagania były wydłużone do najbliższej środy 7 żółtnia oktobra. Zmagania odbudą się w dniach od 16 do 18 żółtnia oktobra płciami Niskiego Beskidu.

Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lawku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lawku. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity.

Zapraszamy do wysłuchania programu Faworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. Co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wygląda nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakosy budowate, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad hołową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jako se człowiek parebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernusia, się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłom i poławy ty już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedne z drugima. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariu, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikt to nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, de sud. Pysze osy w dzioba, pereselenec iz Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandi. Otec osy w dzioba nachody cia w seli Konopiłka, tarnopolskiej oblasty. U neho był Dymir Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a weresny minuszego roku. Fotografia osyfa dzioby pomieszczona w kalendarii Lemko Sojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Takż to te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym o wszystkim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyliśmy straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny, powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie bierzcie mnie tego za złe, bo nie znaję przyczyny. Ja lubię pisać bogato i o wszystkim, a teper nie znaty, kogo można obrazić, bo jeden zadowolony, a drugi nic. I o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówią i nie piszą tak bogato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją do drugie ludzie. No w jednym leści ja nie chodzę wam wszystko opisać, a też to i same już znajecie. Pisze szwagier izdył na wsesławiański kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąc. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś, a teper budu pisać tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduję tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skinczyłbym pidlisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi.

konopiłku. Za 3 tygodnie byle wszystko u mene, bo nie było chysz. Za chyżu heł duże trudno, bo bliższe pereselenciu przyjeżdżaje do zachodu, jak wyjeżdżaje Polakiu na zachód. Tak że to prawi w każdej chyży żyje 2 i 3 rodyny. Sztewka Andrzej i Katryna dostale chyży, ale takoż siedziat po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mene, bo nie je wilnej chyży. Za nas nie żuric się. My odkole przyjechali na konopiłku, to nie biduale, ani jeden den. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Tak, że my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już 2 rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopoli i raz na tydzień w niedzielę przychodzi do domu. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musi nadhaniaty. Syn Petro, 12 roków, chodzi do 5 klasy. Oboje chodzi do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarku, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mnie Antoni Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wernął nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka, ale o tom obszerniejsze napiszę 2 raz, bo lipsze pisate mniejsze, a czastejsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostał lem 1. Jabłonycia Polska powit krosną. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. To bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wernął się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jomu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy da ku pomicz, to nic z toho nie bude, bo prydut banderowcia, bo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polszczy ty nie budesz spokojno spaty na odnej noczy, a jakby spiszą na Ukrainu, to bys spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lepsze. W odwit na to bratniak pisze 2 pismo już po rusku i ruskymi literami. Drogi bratczyku, ja was z opowiadania znaju dobre, bo mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodyna. Teper piszecie, że ste dali do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że to jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. Ta ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się ich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to 2 list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mene przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczyni, gdy musiłem robić ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mene brali, to od razu mene skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przyodziło i wsioho na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mene. Otoż ja i teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandii. Ja maju swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołod. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie możesz toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet Ridna mama by toho nie zrobiła. Aż to wy meni, drogi bratczyku, opisuje ta propagandi generała Andersa, to wy się duże mylite, bo ja służył w jego armii, to znaju, że to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszecie. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wy się duże mylite. Ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywate za neho. Blichnarka, powit grypił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jego żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt oślidujuczym. Donoszł wam, że wań

Nie dał mi 5 dolarów, co ste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękować za to drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyjut i noczami naród rabujut. W czerni przyszli do gazdy, przykazali mu prynesty do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jego żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywinu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wygnali, żeby iszła spaty. Po tym to ty bandyty toho samego gazdu połysyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 koroły, 2 uci, 5 husej i paru indykiu. Wszystko, co mam na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, ni z życiem, ni z majetką. Nikt w den nie znaje, co w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendarz z naszymi światami, bo u nas nic świeszczennikiu i nie możemy znaty, kole przypadają nasze świata. Heł nic nie papieria dobroho, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z sela Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 piszą tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżać w te peryszne czasy, bo w nas teper po nocach hulają bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na sela, zabierają chudobu, słyni, wszystko, co im popada pod rukę. Na Polsku Weleju zabrali z naszego sela 6 swynej. I nam wzięli jedną, co ważyła 70 kila. Jak kto ma je jako odeżu, choćby i staru, to musi chować na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberut. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkajut, to chyżu spalat. Tak był teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zaberał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczany komperii może było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat. Powiadają, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z bilanki jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą. Trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nic doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodzice tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodziców. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszeł aż na Klimkiłku i tak dobrał się do seła swoich rodziców. Laboła, Poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, młodec i z Laboły, Poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierwsze dziękuję za pakunkę i peredaje swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziów, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli tuże naszych ludy. To z Laboły nawet nebiszczyka Kondrata Żaka dał aresztuaty. W cerkwi od służby Bożej jego zabrali i Teodoru z Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co go nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni. A ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko toty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znieść tego żalu. No słowa nie można było powiedzieć naprotiv tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, co ich dał aresztuaty. A teraz dowiadujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bardzo silne. Dochodzili do 33 gradusiów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrawia was duże krasno. Bortne, Poczta Gorleci. Jedni naszej krajanki w Shelton
Connecticut pyszut z bortnoho pod datom 4. lutoho 1947. Nowostej u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mene nie pyszut, a może one pyszut, ale ja lista nie dostał. No kto pisał, to wsi pyszut tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty. A tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendując swoje pola i chyży, albo siedziat w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludej naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znajut twoje adresu. Ty meni prysoła gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosyd mene. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałał, najczytajut. I znał meni gazety wertale, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże wydysz, jakie to czudne lude teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i młotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas, jak chodyli, tak i chodziat to tyli sały pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali ją wiłku. I jakże można żyty? Bida wielka hył teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta z Baraża, Tarnopolskiej Oblasty. Drogi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom z cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się buduzanych dowiduł. Ja pidu do Tarnopola do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali, dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robił w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachody się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się staraty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

Mam kiszki światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Dr Bohdan Horbal, odznaczony prezydentem Polskiej Republiki. Autor listy Seweryan Kosowski. Prezydent Polskiej Republiki odznaczył doktora Bohdana Horbala, kawalerską krestą Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkił ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września 2023 roku w czas wizyty prezydenta doktora Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym środowiskom. Cytuję. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku, Mateusza Sakowicza, prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiłskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września 2023 roku. Napisał po otrzymaniu odznaczenia dr Horbal. W tot den prezydent Nawrocki peredał odznaczenia i drugim emigracyjnym dijaczom. Besidua już to zawdiaky takim osobom możliwy sąd partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwartajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziękował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwrnął uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennictw młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji po stricze na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 grudnia 1965 roku w Nyżnoszleskiej Ścinawi, co leży nad riką Odrą. Po rodzi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygraniczny muszynk, mama. Jak syn wyselęcił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jak u jego pokolenia poczuwało hołowno lemzopowidań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiłsku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselęczej lemkiłskiej organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażiów. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalnooświatniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Już tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach XX stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawanej przy nachodzi pierwszych lemkiłskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskonarodnej Republiki Lemkił i była to jedna z pierwszych po wieloch rokach pomijania czeres naukowców statej, przypominająca o dyrżawotworczych stremliniach Lemkił Rusyniu północnego boku Karpat periodu po pierwszej światowej wojni. Paralelno publikował statej w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiłskiego narodu. Dział w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenia Studentów, we Wrocławiu. Wszystko to działo się w czasie, kiedy był też przy organizowanych od 1983 roku lemkiłskich watrach, które horyły od 1989 roku. Był przysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkił, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignycy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie, liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignycy. Od osnowania współczesnych lemkiłskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne statii. Naturalnym było, że wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkił, Besidi, Lemkiłskim Kalendary i Lemkiłskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykającym o Ruskonarodnej Republiki Lemkił, Knyżci, działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roku wyjechał do Zjednanych Sztatów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College.
Za to czas zrychtuał velostati na temy, jak dotlany były dośliczane. Trymał związek ze starym krajem. Dla wydawnictw Stowarzyszenia Lemkiu opisywał biogramy zasłużonych lemkiuskich dijaczył. Jego stati do dnes są do dżerełom cinnych informacji. Wkazywali się i nadal publikują tmeryńczyma w liczniku ruskoj bursy. Bohdan Horbal to autor czyslennych naukowych dopisów, które furt publikuje po anglicky, polsky i przede wszystkim po lemkiusky. Jest redaktorem lemkiuskoj czasty Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniu. Opublikował bliżej jak 100 naukowych i popularno-naukowych prac, w tym knyżki z Władysławą Maksymowiczą Lemkiuska Narodna Muzyka na woskowych cylindrach i amerykańskich rekordach. Lemko Stary jest a handbook, dwotomnu, bohato ilustruanu i dokumentuanu monografiu Bortne Seło z Kamienia. Jest autorem blisko 200 opracowań w Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniu. Perewił też dekotry teksty do knyżki Gady ze Rusyn, An Anthology of Contemporary Karpato-Rusyn Literature, pod redakcją Elaine Rusenko. Poślitnia knyżka to opracowania temy lemkiusko-amerykańskich biznesmenów, od chysz krytych strichom do imigracyjnych podprzyjemstw. Od 1998 roku robił w newyorskiej publicznej biblioteci. Jest dyrektorem technicznego pretwarzania naukowej, promysłowej i biznesowej czasty newyorskiej biblioteki. Ta kuratorem słowiańskich i wschodnioeuropejskich kolekcji biblioteki. Aktywizuje lemkiusko-emigracyjne kruchy. Predsidateluje odrodzonemu Lemkosojuzowi najstarszej lemkiuskiej organizacji w Ameryce. Poniedziałek 28 września, septembra 2026 roku. Osinnia besida już w naszych chyżach. Autor wisty Severian Kosowski. Przed minułą 34. lemkiuską twórczą osiniu odbyła się w dniach 19 i 20 września septembra w Bortnym i Gorleciach, jawił się dalszy numer czasopisu besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu, to czysło 5 za miesiaci wereseń żółteń 2026. W poślednim numerii proczytamy meryńczy mastati Klaudii Nowak, sławnej dłużej jak 15 minut, wystała Andy Warhol od kreski do legendy w Krakowie, Petra Trochanowskiego na rozstajnych dorohach wspomen z lita, Oleny Duć-Pfeiffer, jest to język mojej mamy i mojego niania, jest to język mi i moich dity. Andrea Kowalskiego popraszczali my oddaną członkyniu Stowarzyszenia Lemkiu pamiaty Maryi Dziubyny. Natalii Małeckoj-Nowak, ciężko żyty na czużyni. Oleny Duć-Pfeiffer, Mikołaj Burjak, lemkiuski bajkar i humorysta. Natalii Małeckoj-Nowak, dramy Lemkiu, czas druga. I Petra Trochanowskiego, okruchłe 500 roków od bitwy pod Mohaczem, albo kole wekrzyna karpackiej Rusy należała do Turcji. Okrem toho w Nowej Besidii możecie przeczytać pierwszy taki rewolucyjny tekst pod nachołowką słownik jak narzędzia odzyskowania języka, relacja z podii. Czom rewolucyjny? Bo raz, że nie ma win autora, człowieka, a dwa, że je tworą sztuczne inteligencji. Za zrychtowaniem toho eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję striczy wykonał model ASR Whisper, a jej skoroczenia i redakcję chat GPT PiaDiPiu. Perekład na lemkiuski, oczywetno za Lemko Tuls. Bezminno czytaty może te czasty, nowyny, ne nowyny, nelem z lemkowyny, ne brakuje i wyimkił z innych czasopisów i gazet, co tykają z naszych spraw. Najważniejszym je tekst, o jakim zrobiło się hołosno minułego lita, to tekst Sławka Zachirskiego, jaki publikowany był w gazecie Newsweek Polska. Jestem Łemkiem, nie zgadzam się z tym, co mówią o nas Ukraińcy. W Kalinowi przypomnianuli sobie 82. roczniciu oswobodzenia. Autor wisty Petro Medwid. W rosyjskim Kalinowi Merelabirskiego okresu sobie w sobotu 26 septembra 2026 roku przypomnianuli 82. roczniciu oswobodzenia Seła i 81. roczniciu zakończenia II światowej wojny. Jak informowała agentura TSR, na świadkowaniach w Kalinowi, który był pierwszym oswobożonym sełom w ramkach ciłej bywszej Czechosłowakii, Todrik wzięli uczas i dwomy werchowny konstytuczny czynowniki Słowackiej Republiki, prezydent Peter Pellegrini i predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi. Cytowania. Była to peremocha, która się rodyła bardzo bolisno i ciężko, powił na świadkowaniach prezydent Pellegrini. Dalsze cytowania. Dneszni dzień je pro nas prynachodą wyrazyty wdiaku herojam, które to tu peremohu pro nas wybojowali, oddaty czest tym, które za naszą swobodu i mir położyli swoje żywoty.
podziakувати ся всім, котрі поставили ся із зброєю вруті проти фашистичних окупантів, а так само подякувати статечним людям, котрі помагали без огляду на то, яка їм грозила небезпека, продовжував президент. Пелегріні спом'янув і війну на Україні, цитування. Скоріше, як то тирани стигли ся загоїти, притисла нас реальність і стерпкостю констатувати, що війнові страхи і брутальності діють ся й днес. До кінця в сусідній країні, недалеко міща, на котрим ся стрічаме, тепер в єдно. На жаль, 21 століття знову приносить промарнені людські долі і животи, підкреслив. Председа парламенту Раші припом'янув, що свобода в Калинові не прийшла задармо, титування. Принесли їй вояці головно-червоної армії, котрі бойовали далеко від своїх домів, і многі з них вже нігда не вернули ку своїм родинам і ку своїм близьким. Всім, котрі бойовали проти фашизму, несвободи і утискування, і котрі за нашу свободу положили свої животи, належить наша почливост і вдяка, не лим днес, але й на все. Конець цитування. На значення сохранення історичної пам'яті і чину міру звернув увагу і староста села Калинів Іван Сивак. Цитування. Днешня річниця не є лем споминав на історію, але передовшитким моментом про сучасност. В часі, коли світ коло нас знову рішить непокої, нам Калинів припоминати, як барс тонький є мір і як чинна є солідарність людей, порозуміння і почливість єден до другого, повів староста. В рамках програму була і задушна літургія в місцевим греко-католицькому храмі, а панахіда запавших вояків і гражданів. Святочно перелетіла над селом авіачна техніка воздушних сил, озброєних сил Словацької Республіки. Одбилося і п'ятне кладження вінців. На події виступила чесна сторож президента Словацької Республіки і воєнська музика «Банська Бистрича». Четвер, 1 жовтня, октября 2026 року. Кузяк і його гості. Автор коментаря Наталія Малецька-Новак. Читаме найчастіше саме. Книжка, верш, текст творять дос інтимну простір меже автором а чоловеком, котрий сігат по них. Рідше трафляться ведіти, що ся діє з текстом, коли достає ся меже люди. Лемківська творча осін таку можливість дає. Вказує ті ж, в який спосіб ріжні люди і ріжними стилістичними середками сохраняють світ перед забитьом. Тогорічна лемківська творча осін мала свого головного героя. В сотну річницю народин був ним Теодор Кузяк, письменник, публіциста, соспільник, маляр і головно мастер лемківської гуморески, родом з Бортного. А де перший день події пройшов рідним селі автора, другий, як то звикло, в руській бурші в Горлицях. Організатором події було Стоварушення Лемків. І ще не так давно тому, бо на початку 21-го століття, мимо того, що маємо рік, котрий маємо, то певно викшина з нас ментальніша з тим не годить. Мож було зайти до хижи пана Кузяка, побесідувати охочим, аж і взяти собі образ. Артиста бо не хотів продавати своєї штуки, волів роздавати, як сяда кому полюбило. Так споминали присутні на осени. Споминано на його гумор, язик, особливу криску, на то тож то лишив по собі і до чого можемо фурт вертати і односитися. Кузяк знав оповідати о лемках без надуття, без великих слів, патосу, без штучності. В його історіях містилися звикли людські справи, сусідські сперечки, щоденність, смішність, такий мудрість. Історії записував на картках паперя, а ті ж малював, на чим попало, на дошках, плитах, кавальці грубшої тектури, просто на тим, що ся акурат нашло під руком. Не за то, що хотів утворити галерею штуки, мав потребу затримання образу, фрагменту нашого світа. Подібну потребу находила їм праві в кожному виступленню. Професор Олена Дучфайфер зреферувала нам його життя, його роботу, то як творчість Кузяка була науково і нелем оброблена і оформлена, припоминаючи діяння Володислава Грабана, видавництва «Наша Загорода» і його дівки Оксани Грабан. Син Теодора Кузяка, Петро, поділив ся анекдотами з життя обоїх. Найбаржах пам'яти лишила ся мій інформація, що як молодий хлопець зачав ся вчити азбуки, жеби моче читати няньові тексти на лемківській сторінці. Дописував бо Теодор Кузяк публіцистичні тексти до нашого слова, єдиного в тамтим часі медіум, котре доставало ся меже наших люди. Отець малував, а син Петро фотографував. Єден і другий по свому оповідали світ, хоснуючи гейби лем двовимірові середки виразу, а фактичні – кожний образ, архівальна знимка, жеби лем спомнути на фотографії бортняйських ватр, переносять нас в універсум, котре може веловерствово експлорувати. А прикличте сихо з єден образ, а будете знати, о чим бесідую.
Na lemkiuskiej twórczej oseny było ich wkazanych małne 20. W największym czyśli udostępnionych czeres Annu i Petra Wirchniańskich, ta Danutu i Łania Dziubyniu. Podczas stryczyny szło użlem o Teodora Kuziaka, jeho prysutnist, aż i neprysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa proczytała wersze napisane po smerty matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pitpewnycznoj, podzieliła się poezją, która werta dchmerłoho muża. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersił na język, której mimo prawie 5-milionowej reprezentacji jeho hosnowateliu formalni jest neprysutny w registrach ideoszleski język. Prezentowana poezja wtraty Szandalowoj i Łomnicko-Dulak osobliwo mocno poruszyła zobraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat neznanych osób, to zawdiaka literatury staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlają wspomyny silniejsze jak dake materialne riczy. Tekst autorok nalesza się zapertym, możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął iszczy za sprawą filozofa i poety Pawła Korobczaka. Tot proczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta wartosty Lemkił. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka takie było moje dzieciństwo. Szto był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął tiż Korobczak po autorsku prozu i poezyju. Wersy czytale tiż Petro Melwit i gazdowe striczy Olena Duć-Fajfer i Petro Murianka. Dobrym premierom toho, szto jazyk moż hosnuaty na welo sposobił, była dalsza prezentacja. Lemkiuskijcy inczy męszynowe języki sąd micno obciażeny zadaczamy. Musiat sochranety dostomennist, trymaty pamiat, świtczyty o tyrwaniu z pilnoty, dokumentu aty minułe. Dwa osiny ni dny wkazale, że to język służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy i uśpiłania i do tłumaczenia muminkiu. Tot niewielki fragment programu dobry wkazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami. Musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nebe siduwali. Petro Krynicki robi to odrokił i dostarcza pitstrichy premiere świtowej klasyki perewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupie czytaczy w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Peretłumaczyła na lemkiuski Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka, ta dwaje solisty, Timothy Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane byli poczesnymi hramotami, którą otrzymali też i bortniane na rukę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

Клем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Клем FM – то твоє радіо.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przedstawiamy następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halicko-ruskiego życia, autorstwa Władimira Chylaka. Zapraszam. Rozdział 5 pod nagłówką Mała zmowa proti wielkiej władzy. Za dwa dni strytył Aftan Hardosz, idući z kosą w pole, Dmytra Brydosza. Był jest Dmytro.
1: Był jem.
0: A ty?
1: I ja był.
0: A što? Promurczał Aftan, zworuszający ramenami. Ha! Wycidył przez zuby Dmytro. Po tej besidi rozeszli się oba susidoły. W tym czasie iszła Hanna, żena Osii Brydosza z dzbanami na riku, i tu zeszła się z Marią, żeną Fedora Hardosza, kotra prała bieliznu. Iż to? Maryna była jest tam wczera?
2: Była jem, a ty?
3: I ja była, aż to?
0: Maria zamiast odpowiedzi prodążała lem byty prajnyką po bieliźni. W tym czasie Hanna złożyła na zemlu dzbany i mocno zatysnuła piastuk.
2: Rozum stratyli nasze dziewczata,
0: powiła neodołcha Hanna.
2: Oszalili!
0: Fesiu, sestryczko, była jest wczera? Zwidała toho samego dnia rano, jad Wosia swoją przyjatelku.
2: Byłam. Ja też jem była.
1: To sme obi byli.
0: I dziewczata zaśmijali się.
2: Ale sme się trymali,
0: odozwała się Jadwosia.
2: I dobry, nawczyli sme ho.
3: Dali sme mu ponosi.
2: Już nie taki hordy i naduty.
0: Opustył kryła. Kto rozumie podibnu, nie zrozumił besidu? Diżdyjte. Hryc Hardosz, zwany Ospałym, naczelnik sławnej czortoryjskiej hromady, powiadomił, jak trzeba, hrobaria o tym, że hromada dumat na proty jego zamiru zawisyty się. Ale nie naszął Anny jednej, choćby ciłką nieważnej sprawy na posiedzenia. Uż w czetwer gromadzka rada zbere się jak wse, a nie maje proszto radyty. Szto za styd? Jego żena, Nastia, naszła jednak sprawu.
2: Ryciu, riszyłbyś uż w kińcy, z kim żenyty Ostapa pańkowoho?
1: Wam, babam w hołowilem, koho i deswa taty.
3: Czy już nie czas na Ostapa? Czyż nie pora na dziewczata? A gdy czas na naszą Tańku, naj się oddast i zrobi te miejsce dla mojej Hasi. Ona już hotoła.
0: Nie można zabyty, że Tańka, nastczyna paserbycia, nieudostojena była prychylnosty maczochy.
2: To nie jest chromackie diło.
0: Sprotywił się ważny wid, choć znał, że jego żena ma prawdę.
2: Jak nie chromackie? Każdej gazda ma diłku, kotry czas już się oddaty. A czy i one nie chromackie? Czy nie starać się pronych ciła chromada? To nie jest chromackie diło? Może chromackie diło?
0: Kryknuła ryszuczo żena wita.
2: Radyty, cy w czasie Wielkiego Postu, cy piśniejsze nawiz wozyty, de konopli moczyty. Cyż to nie nasze babskie diło, a służyt wam do narad?
1: Nie w czyim ja, Nastiu. Ja muszę riadyty chromadom, według poriadok w chromadzi.
3: Ta, ale w swoich chyży nie znasz poriadku zrobyty.
0: Przerwała Nastia.
1: Babo! Wosia za swoje horniata, a autonomiju lysz nam!
0: Kryknął z gniewem Hryc.
2: A ty się lipsze, wos za oddania diłki!
1: To nie moja sprawa.
2: To jaki z tebe wid?
3: Wydno, prawda?
2: Ospałej!
0: Hryc ospały i poczuł się strasznie urażeny. Nastia wraziła jego czest. Kiedyby to był ktosy inczyj, a ne żena, to posadłby ho z przyczyny braku poriednoho aresztu do kuczy, albo prysudył mu oddania dwóch mir palunky. Ale z żeną to ane swaryty się nechcił, bo to było nyże jocho dostoinstwa. Nyczne powił, lem syłom trysnął do wermy i w taki sposób wkazał swi hnił. Neje, ani jednoho z hidnoho supróżestwa bez podibnoj nadribnyciach osnuwanoj swarky. Lemże ona była medżenastią a chryciom bars często. Proto tańka ich neska ne zwernułaby uwachy na besidu rodyczył, jakby ne czuła, wymitejuczy w tym czasie, siny imena swoho i ostapa. A że znała naturu swoho widcia, kotry nawet kiedy się postawit proty matery w kińce i tak się piddas jej wydumkam, była pełna, że sprawa swatania ostapa pryjde iszczy toho weczera na stił chromackoj rady. Ne nadumowała się do ucholem, lyszyła mitłu i pochnała do swojej przyjatelki Melanii. Dost dołcho by si duale oba dziewczata, ale prosto toho nych to nie znał. Proto, że tichićko szeptali i ostrożnie rozzerali się, czy dach to ich nie podsłuchuje. Lem z ich żestiu można było zrozumieć, że Melania nie schadzała się z radą albo propozycją swojej przyjatelki, a Tańka rozduwała jej somniwne i chyba tak rozduła, że Melania powiła w kińce hołosno. Dobry, naj bude wola twoja. Treba ho pokoryty, dodała Tańka. Boju się lem prykrych nastupstw. Melania nie była jeszcze pewna. Omia się nie bij. Mi to nie zaszkodzi, a tobie, sestryczko, pomoże. Uśmiechnął.

Łodpadzie dzim trzeba szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka.

0: Jest ponedziałek, 5 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Dwadzycymoho wereśnia septembra majuczo 78 rokiu w mer Iwan Gojdycz, woznaczny rusyński architekt, pamiatkar, badatel i pedagog. Iwan Gojdycz rodził się w 1948 roku w Humennom. Po akcji IP w roku 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi w tołdyszni Czechosłowacji, rodzina była wyselena do Krasnoj nad Hornadom, niedaleko Koszyc. W 1483 roku w Bratysławii Iwan Gojdycz zawarszył studii z architekturą ze specjalnością historyczna architektura w Słowackiej Wyższej Technicznej Szkole. Zaczął robić w Słowackim Instytucie Ochrony Zabytków i Przyrody. W dalszych rokach pełnił męczeńczyma funkcję dyrektora Słowackiego Pamiątkowego Instytutu. Był też weduczą Katedry Historii i Teorii Sztuki na Filozoficznym Fakultecie Tarnowskiego Uniwersytetu, jak i prodekanom tegoże fakultetu. Wychował tak ciły i szor pamiatkariu i realizatoriu architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym dośledniką narodnych kulturnych pamiątek. Wratował wielu drewnianych cerkwi. Za długoroczny wkład i ochronę pamiątkowego fondu był wyróżniony odczynieniem pamiątkowego urzędu Słowackiej Republiki, premią Elżbiety Ginterowej-Majerowej. Pochoronne bohosłużenia proszły wczera w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdłużenia Czesnego Kresta w Bratysławii. Wiczna pamięć. W najbliższą środę 7 żółtnia oktobra w Małopolskim Centrze Nauki Kogiteon w Krakowie w ramach konferencji SPIN 2026 Nauka dla Wszystkich odbuda się panel z nazwą Nauka wielu kultur. Szlezako, Kaszebo, Lemko, a popularyzacja nauko. Uczestnikami panelu, który powiedzie dr Tomasz Łucz, będą profesor Ewa Michna, dr Kamil Czaiński i dr Artur Jabłoński. Panelisto będą dyskutować o tym, co zapytano naukowo w oprosu, może powiedzieć przez lokalną historię, jazyko, doświadczenia i kulturowe kody. Ci nauka może być bardziej dostępna, kiedy beśledujemy o niej językom bliskim konkretnym suspilstwom. Zaran w polskiej drżawni telewizji TVP2 może być obizryty reportaż Piotra Kota pod nazwą Powrót Lemki do prawosławia. Program ma je przypomnuty historyczne dzieje sprzed 100 roku, ale i odpowiedzi na żwidania, jak gnez wyglądać prawosławia na Lemkowini, ta jak teper smotrit na historię przeżycia i współczesne wozwania starszej i młodszej pokolenia Lemkiu. Reportaż możesz obzerati na kanalni TVP2 zaran o godzinie 6.25. Pak bude też dostupny w streamingowym serwisie TVP VOD. Muzej Lemkińskiej Kultury w Zondranowi wede skup eksponatiu starego nariadia, maszyn, przedmety już codziennego chosnu, narodnych kroju i tym podobnych. Kiedy kto ma je takie rzeczy i nie są mu potrzebne, może się skontaktować z muzeum przez mailowy adres muzeum@zindranowa.org albo telefonicznie. Trybnici znajdete na facebookowym sajcie Muzeum Lemkińskiej Kultury w Zondranowi. Jak informują organizatorzy Lemkowina Trail, zapisy na czerwowe zmagania były wydłużone do najbliższej środy 7 żółtnia oktobra. Zmagania odbudą się w dniach od 16 do 18 żółtnia oktobra płciami niskiego Beskidu. Sportowci mogą startować na paru dystansach od 10 do aż i 150 km. Trasy wedą tmęczeńczyma hołowną beskidzką szlakom przez wyniatkowej krasy obszary Lemkowina. Lemkowina Trail od roku przyciąga tysiące uczestników z całej Polski i zagranicy. W środowisku biegaczy przyjmuje się jej za jedną z najważniejszych podii ultra w Polsce.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

to roka w obszarze lemkoznawstwa, lemkiuskoj rusyńskoj literatury zjawlają się tysiące zapisanych historii. Kto si kolisy? Wszystkie to te bukwy zapisał, prynymajuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycją, stoliciami, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczeń. Żeby z tego początkowego bezporiadku zjawiła się smysel. Sens wypowiedzi, zmist, dokaz znania, a nerytko i krasa odczuwań samego autora. A koli już to te riadki są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszny proczytaty, autore przekonany pro wart istnist swojej dityny, wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papir nabrał nowych znaczeń, żeby podzielić się tym, nad czym autor długo robił, z dakim wece, z tyma, kotry sód ciekawe świta, głodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Pečatnia maje przybliżyty lemkiusko-rusyńsku literaturu, knygę, wydawnictwa i czasopisy. Program Pečatnia je przeznaczony dla gramotnych. Program Pečatnia to czytalnia Radia Lem FM.

Witamy wszystkich słuchaczy w odcinku drugim programu Pečatnia. W odcinku drugim, który tak naprawdę powinien być pierwszym odcinkiem, a czym to się pojasni. Dneska wzięliśmy sobie książkę z policzki, która zove się Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki. I to nie pierwszy tom, ale zaczynamy od drugiego tomu, ale w wstupie jest napisane, że to ta książka jak raz powinna się wkazać jak pierwsza Lemkiłska książka z serii Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki. Zwidujemy się redaktorkę,

0: oczywiście zas jedynej redaktorki i licznika, i biblioteki lemkiwskiej klasyki, żeby nam pojasniła, czom to ta knyżka mała bbyty wydana, napeczatana jak pierwsza z serii Biblioteka lemkiwskiej klasyki.
1: Kto już w rukach mał Hylaka, to wydanie, to może to przeczyta tej ostupi, de pojaśniam, że smotriaczy na znaczenia, na hierarchię, na świadomość zahalną, to je w lemkiwskiej literaturze, bezpieczne to by było klasyku zaczęte od Hylaka, a proto, że zaczynamy od pierwszego tomu jego zbirnego wydania, poświęconego propagowaniu jego idei, zresztą we wstępnym ciż zaznaczeniu, czom Hylak jest ważny i dla tołdyszniego uczytatela, który kiedy pierwszy raz wydano cztery tomy jego zbirnych tworił, zobrano cztery tomy i wydano, żeby popularyzować to, co skorsze było publikowane między innymi w czasopisach, tak i teper podobny, choć poczasty i inny motywacji, ryszałyt proto to, że Hylak jest tym, jakiej koli zaczynamy budowaty, czy formuwaty, czy przypominaty szczosy takie, jak poniacia lemkiwskiej klasyki, to trzeba zaczęto od Hylaka. Takie są, możesz powiedzieć, fakty, jak tworiat z kohosy klasyka, jak budują właśnie poniacia, że szczosy jest osnowne, jadrowe, suciowe, esencjalne dla danej wspólnoty, bo buduje jej dostomennic, bo buduje jej ujawy, bo buduje jej prostyr ciłej i jej jakby też wywody w szerszy prostyr inczych etnosów, inczego roda podzielonej, czy skorsze istniejącej realności etnicznej, realności kulturowej. I Hylak taką rolę odegrał, oczywiście dział w czasie, kiedy poprynym już i inczy byli znamenite lemki, ale wśród nich on był najbardziej popularny i uznany i w swoim czasie i do teper uznawany za najbardziej wydatnego lemkiwskiego prozaika.
0: To ja dodam w tym momencie, że to ta knyżka wkazała się w 2013 roku, a to był rik jubilejny w pamiat, tak, świadkowaliśmy jubilej, 180 rocznicę narodzenia Władimira Hylaka i 120 rocznicę jego śmierci. Kiedy zazrymy do tego wydania, na początku jest tak zwana nagłówkowa strona.
1: Nagłówkowa, redakcyjna jest dalsza, tak.
0: Redakcyjna jest dalsza. Prototu stronu, która ciż nie jest zwykłą nagłówkową stroną, dasz to, żebyśmy powieli. Bo jak w Biblioteci Lemkiwskiej Klasyki smeriszymy od pierwszego wydania, od pierwszej knyżki, która się wkazała, dwutomowe wydania karpackich nowel poleńskiego, wydajemy to tu naszą klasyku dwojazyczni. Po pierwsze, w języku w standardzie, który był osnowany na lemkowyni, a nawet szersze, do tego szerszemu Werneme, był osnowany na lemkowyni seret lemkiwskiej inteligencji. To było tak zwane jazycie. I jak piszemy dalej, jest wersja z lemkiwszczyna do współczesnego standardu lemkiwskiego rusyńskiego języka. Tot perekład, jak raz zrobił nasz wielki pismennik Petro Murianka.
1: Pismennik i perekładacz.
0: I perekładacz. Kiedy zazrymy na to tu na hołkową stronę, to najpierwsze jest oczywiście Władimir Hylak, na hołowok powisty i opowiadania.
1: Formułuję, w oryginalnie jest Jeronim Anonim, wydany pod jego pseudonimem najbardziej popularnym.
0: Na czym zasadza się to oryginał? Władimir Hylak pisał pod wielo pseudonimami. Odkal mu się to brało, że win bardzo nie tworzył, ale furt sobie wydumował różne pseudonimy.
1: Czy pisały pod swoim nazwiskiem, ale bilsze pod pseudonimami. Jeronym Anonym był tym najbardziej popularnym, ale miał też inczy, takie, które podkreślali medzeńczyma jego pochodzenia, bo na przykład miał pseudonim Lemko i wiele swoich esejów, jakie pisał, czy satyrycznych tworzył, tak było podpisanych, albo Lemko Semko, to jest rozwiązanie autora, byty może w ten sposób, jakby chce podkreślić jakiś aspekt, znaczy, ma właśnie w tym Lemko pochodzenia, czom anonim, jeronym, anonim, no mogło, można by tu było się nad tym zastanawiać, zdaje się, że byty może chcił Wojty tym ciż pseudonimom w jakiś prostir bez zaznaczania nazwiska właśnie w takim anonimnym kus znaczeniu, ale to sudlem rozdumowania i jak raz charakter tych pseudonimów po mojemu jest jakby oddzielnym sposobem ewentualnych naszych dodumowań, czy hladania ślidył, gdy autor byty może czasem pojaśnia, czym takim pseudonimom się posługuje.
0: Wszystkie te pseudonimy są rozszyfrowane i to jest pewne, że tak, że tym autorom jest na pewno Władimir Hylak, tak?
1: Tym, a którym się posługuję i ja jakby wwodzę w swoich opracowaniach do prac Hylaka, to mam pewność, to tu ją prowiryła i poświatyłam temu kuściok czasu, także przypisuję zresztą, no co, można autora ciż bardzo często poznawać po stylu.
0: Po stylu.
1: Ja tak na przykład jem skorygowała przypisania czy signifikacyju Modesta Humeckiego, pod jego pseudonimom nieznany, kiedy pisał polskie wersje, przypisany Karolowi Petelencowi w bibliotece, natomiast po stylu, po wszystkim jednak sygnowała to jako Modesta Humeckiego. Także takie fakty dla literaturoznawcy, który dużo czyta, który zna i rozpoznawaty prymety stylistyczny, sód możliwy do prowirinia.
0: I najlepszy sód, właściwie do weryfikacji.
1: Znaczy, co to znaczy najlepszy? No, każdy uczciwy, doślidny, kiedy podaje teksty, to powinien takie liczyć dobre prowiryty. Ja prowadziłam kuściok weryfikacji doślidzaju czy lemkiewsku literaturu XIX stolicia do skorszych jakby faktów. Medzeńczyma słynna Męcyńskiego, moja matę ze swoimi syrotami, już ją po prostu zweryfikowała, bo ją dostała w rękę do twir. Posmatrałam, że to jest czysto szczeńczoho, co opisuje Kuryło.
0: Oryginalni powisty i rozkazy tom pierwszy wkazali się w 1882 roku w Lwowie w peczatni Stauropigijskiego Instytutu. To ciż zasłużona instytucja, do gneska funkcjonuje, chocki i nacjonalny, i ideowy, i napriam czysto już zmineny i maje. Ale jest to instytucja, która jest instytucją, nazwijmy jej, oświtową. Ona funkcjonuje do gneska w Lwowie. Tak jak już jem wspomnął, w 2013 roku, z ohledu na jubilei, okrągły ryczneci i narodzenia i smerty Władimira Hylaka, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach wydało pierwszy tom, który wcięło tworzyć jedna powieść. To jest Szybeniczny Werch. Klasyka klasyki lemkiewskiej. Szybko się odklikują do niej, mało kto znaje i dneska jesteśmy za tym, żebyśmy daku spribliżyli tot twir. Oryginalne wydanie z 1882 roku popereżone jest wstupą, takim jubilejnym, które jest to w pamięć dziesięciolicia osnowania stowarzyszenia, jak jest napisane, ruskich studentów, akademiczeski krużok w Lwowie. To było towarzystwo, które było założone w 1881 roku i w 1881 roku w 10 licia tego towarzystwa, to właśnie towarzystwo ryszyło, że wydast lemkiewsku klasyku. Jakby ste dasz to powiele.
1: No, koryguję. Na pewno towarzystwo naryszyło, że wyda z lemkiewsku klasyku, bo wtedy takie poniacie nie fungowało i w zahali nie odnosiło się do toho, jakby do tej terminologii. Ryszyło, że wyda znane twory, zbere do kupy w 4 tomy. Jeden tom wyszedł zresztą późniejsze, bo pewno się jako to redakcyjne powęło. Najbardziej znanych tworił Hylaka, najbardziej znanych za to, że Hylak napisał ponad 150 tworił, a tu są najbardziej znane powisty i rozkazy, jak jest powiedziane Willem, nie takie twory pisał też różny, i etnograficzny, i eseistyczny, i satyryczny, ale tu zabrali to ty najbardziej znany, mało toho, najbardziej charakterny pod ohladą formowania symbolicznego prostoru, żeby tak rzeczy, to znaczy budowania ujał o tym, czym jest prostir i właśnie jaki prostir. Halicko-ruskiej. Do toho się musimy odnesty. W tym halicko-ruskim prostorii, gdzie Chylak dijał i był znany i był najbardziej popularnym halicko-ruskim pisatelom, tak jak o nim pisano, bo...
0: Halicko.
1: Halicko-ruskim.
0: Halicko, bo zjawlają się już wpisy, gdzie zjawla się serd lemkiu nazwa galicyjski, albo Galicyja. Ja rozumiem, że można hosnuwaty wipczu czużu nazwu, da kole jak nie ma swojej nazwy, no ale w tym przypadku to jak raz nie obowiązuje ten pryncyp za to, że my mamy swoje słowo znane w literaturze Halicz, Halick, pismennik. Co z tym Haliczem i z tymi halickimi pismennikami? No,
1: Halicz, tak, w XIX stuleciu to już bardzo odległa historia, natomiast tu chodzi do czasy austro-madziarskie, kiedy faktycznie pojęcia halicko-ruskie w odniesieniu do Sidnej Hołowni Halicyi, bo na Haliczczyny, na Halicyi, zaraz jak już besiedujemy pro pryncypy lemkiewskiego języka w nasz czyna nie za bardzo je przyswojeną językową kincilką, ona w nas czużo zwłóczy, ale nie będziemy się wdawać jakby w językowe elementy. Mi bardziej chodzi o aspekt, można tak powiedzieć, kulturowo-dostomennościowy. Byli w XIX stuleciu, które w swojej książce pro literaturę tego czasu dost dobri, czy nawet dobriem oswoiła przez właśnie teksty, przez poglady, przez wypowiedzi osób, istniała wspólnota na dwóch rynkach. Wspólnota inteligencji, która mała swoją osередkę, deformowała dyskusji, dostomennic, gdzie publikowała, gdzie były instytucje, jakie dozwalali im to kulturne życie rozwijać, był riweń narodny. Chylak dział w tych prostorach, można powiedzieć, życiowo. Jak świaszczennik, jak osoba, która koreniami wywodzi się z Lemkowyny i bere uczast, i to twórczy uczast w życiu kulturnym, wpisywał się w to te osередki. Takie osередki to były miścia, gdzie były szkoły wyższe i gdzie były różne towarzystwa. Między innymi tak w Lwowie, w tym przypadku to akademickie kruzok, studenckie towarzystwo, które już uznanoho to Chylaka uznało za swojego wzorotwórczego i symbol jakiś, bo w stupie jest napisane, czym wydają, czym Chylaka się ryszyli wydaty na uszanowanie dziesięciolicia swojego istnienia.
0: To w stupie jest bardzo krótki, za to ja go przeczytam teper i za chwilę wertamy do besidy.
2: Wielu z nas pyszut i besidujut pro uspichy, jak w ostatnim czasie były osiągnęny na pole probudzenia ruskiego narodowego życia w Halicyi. Daleko nam do pesymizmu. Przyznajemy, że wielu, bardzo wielu, zmieniło się na lepsze. Ale nie możesz zamołczaty, że nadijam, jak ożywlali pierwszych borciów za nasze światy sprawy, daleko jeszcze do spełnienia się. Poprawdzi nasza inteligencja, za wyniatkom ludy, które prodali swoją narodową cześć, nie hańbyć się teper rydnego słowa, ale czy prestoto staje się ona ruską? Ni, lem besidu maje rusku, a dumky, poczucia, ideały czuży. Poznawaty swój naród, jak pryncyp, wczyć się nas z Kraszewskich, Zacharia się wiczył, Sacher masochił i inczych. Czy to nie hańba? Nie odsuwać nas to sztoraz barże od toho narodu, który jeden znał sochranyty wszytkę pamiatkę welikoho minułoho? Oczywydna staje się krajnia potreba szyrynia rydnoj beletrystyki, która mogłaby oswobodyty nas od czużych, szkodliwych dla nas tworiu. Proto adże dumamy, że nie mogliśmy ucztyty desiatoj ricznyci osnowania akademickiego kruszka hosenniejszym dla odczyzny dziłom, jak wydaniom powisty najlipszego naszego beletrysty. Teper peredajemy ich wam, nasze witciowe, kotry wczyliste nas lubowy do wszytkoho ridnoho. Naj to stane się dla nas dokazom, że wasz trud nie był daremny. Peredajemy ich wam, ruskie krasawyci. Z nich poznate, że i ridne słowo sposibne pidnesty ducha zachryty serce. W kińcy peredajemy ich i wam, nasze młody rusk bracia, żebyste się pokrypyli rydną dumką, bo pole waszej buduczej dialnosty prewelikie. Z wirą stremyjmy.
1: No bo to się odnosi do tego, że one się borole z tym, żeby nasze nie mali tego kompleksu wyższej kultury polskiej, dajmy na to. Ale nasze to były Rusyny, galickie Rusyny, to nie były Lemlemki. Lemkiwskie z wychody w innych miściach.
0: To wertamy. Do besidy naszej akademickiej krużok to nie było stowarzyszenia Lemkiw w Lwowie.
1: I było i nie było. Tak. Za to, że Lemki... Inteligencja lemkiwska. Proszę, oczywiście, nie chcę się pamiętać, że myśmy mieli doskoro uformowaną inteligencję, która się, jak i inczy inteligencji inczych analogicznych do lemkiwskiej grup czy narodów, w dekotrym momencie zadała sobie zwidania, kto my, co to znaczy, czy de budowaty to, co określa nas. I one już operowali tą dyponiatią lemkiwską, bo ono zostało wyprecyzowane na rywny etnograficznym, na rywny narodnej kultury. I największy, jak ja to piszę w różnych pracach, problem uformowania etnosu był to, kiedy inteligencja w swoich ryszeniach uznała, że to, co jest narodem określane jak Lemki, jako naród, to jest my. To znaczy, jakby pereborocia graniczy inteligencja i naród, prosty naród, bo to było szczosy, co budowało odpowiedzialność za ten prosty naród, a mało tego dawało kulturowe prymety, jakie mogli budować ci, co te koncepcje narodowe, koncepcje etniczne, jakie w głowach inteligencji się tworzą. I chylak taki proces bardzo dobry i bardzo mocno proszą, co w jego tworach bardzo jest wyraźnie wskazane, a to te twory formują świadomość inczych. Były osoby, które męsze jakby z tym, znaczy borole się chylak, miał taki aspekt, że jego bardzo chcieli, czy był bardzo pożadany wśród zahalno-halicko-ruskiej inteligencji, ale win tam ci wynosił ten aspekt lemkiwski. Akademicki krużok był lemkiwski, czy nie był? O tylko był lemkiwski, że tam ci było wielu lemkiów w tym akademickim krużku, którzy byli studentami, którzy w Lwowie studiowali za to, że droga naszej inteligencji była taka, że one a większość z nich, to znaczy w XIX stuleciu jeszcze bardzo wielu z nich było studentami teologii. I oni to teologię studiowali w Lwowie, tam byli studentami.
0: W Lwowie, ale wcześniej jeszcze na przykład byli ciż studentami czy uczennikami gimnazji, ale gimnazja była w Priaszowie.
1: Tak, i w Priaszowie, i w Użhorodzie ciż. Medżoń czy Machylak ciż taką drogę pereszą, bo on studiował niższą tak zwaną gimnazję w Sanczy, a pak już wyższą, to znaczy tak jakby teperiszy na Żlicej, studiował w Priaszowi. Tam zresztą jego wspomnienie z tego studiowania z dokładnym, jakby z dokładnym opisami, jak to wyglądało, co robił, czym się zanimał, jego twórczosty ciż ostale. Także jego droga jest do Pereśliczynia. I potem do Lwowa, a pak jeszcze na ostatni rok tak normalnie się iszło do Peremyśla, bo tam ciż była seminaria, ale tam już pod opiką swojego episkopa, do którego jeparchii się przynajmniej należało, wertało się na czwarty rok w Peremyśle przeważnie się studiował, gdy ciż był znany osredok, gdy ciż było wielu lemkiw. W seminarii swojego czasu w Peremyśle pił napił było lemkiw i nie lemkiw. W Lwowie to te proporcje były kuzincze, ale ciż było bardzo wielu lemkiw, aktywnych i znaczuczych.
0: Wspomnuliście, pani profesor, pro lemkiwską inteligencję, która tołdy się formowała.
1: Oni, ona skorsze się uformowała.
0: No dobrze, ale ona była.
1: My nazywamy 19. stulecia złotym 60-leciem za to, że było bardzo duże aktywnej inteligencji i tołdy w 19. stuleciu był bardzo intensywny proces budowania ideowego toho, co to jest Lemkiwska Ruś, bo pojęcie Lemkiwska Ruś albo Lemkowszczyna w torach Chylaka często występuje.
0: Często występuje. To ta lemkiwska inteligencja robiła prawdziwe kariery. Dochodziła do wielkich honoriów. Ale da kolej jeszcze do tego wernemy, ołowni w cerkownym prostorii. Czy nasza lemkiwska inteligencja, tołdy w XIX stoliciu, to były lem świaszczenniki, w tym przypadku grekokatolickie świaszczenniki na ony czas?
1: Ні, ну, як повідам, про то тотіжім хідні написала і судодільні статті про лемків, знаних лемків. То була домінуюча час нашої інтелігенції. І бесідувалося свого часу, що руська громадськість – то сполеченство хлопа і попа. Бо так наші процеси рішали, наприклад, веселування руснаків з Телича чи інших місточок поводувало, що нам ще міщанство не творило. Що, якби ми мали іншу позицію, творило би ще, бо Телич був населений през руснаків. Мушина ціж була на Natomiast no, one albo się polonizowali, ale to jakby ciż jest inny aspekt. Tak się składało, że faktycznie było chłopstwo o różnym ciż statusie i wcale nie niskim czasem, bo to byli szołtycy, którzy sobie dość dobrze żyli i one, w nas była tendencja, głównie na zachodni lemkowy, nie w muszyńskim kluczy, do niewykluczni, ale tam wyczuto tę tendencję bardzo mocno, co zostało ciż opisane, bo bardzo wiele iszło gazdowe, dawali swoje dzieci wczyty się po dwóch, po trzech, nawet w dokumentach jest zapisane z gimnazji podolineckiej, że się właśnie wczuło z zachodniej lemkowiny. I chylak ciż pochodził z tego muszyńskiego klucza, pochodził z Werchomli, jego nianie, świaszczennik, Ignaty, ciż wywczył swoich synów i najczęściej szło tą drogą, że w świaszczenniki, bo to była droga jaka była droga? Taka, że kto się wyszczył na świaszczennika, miał szansę zostawać przy swoim narodzie. Kto wybierał świdzką profesję, świdzkie uformowania cięższe, można tak powiedzieć, do zdobycia, bo za to, że tu istnieli różne instytucje wspierające, czy ma cerko mogła wspierać taką osobę, która się formowała ciż finansowo. Ale były takie, które ciż zrobili, jakby się dujesz pro karieru i świdzku, no bo wspomnuty choć gdyby trochę rektori uniwersytetu, jakieś z Lemkowiny wywodyli najbardziej znanej Czerniańskiej w Krakowie, ale też w Petersburskim Uniwersytecie Medweckiej był w Lwowie, jak się wkazuje, że w Czechosłowacji też był rektor Kotysia wywodów, zresztą w Krakowie już w późniejszych czasach, ale z mniejszych rektorów, aktualnie nawet mamy rektora Lemka w Krakowie na pedagogicznym uniwersytecie. Ja wertam do 19. stolicy.
0: Ja też chcę jeszcze wernuty.
1: Bo... Także świdzką inteligencję z Memale byli doktory, byli żurnalisty, byli polityki, byli posłanci do Sojmu Haleckiego Kraju. Pro to się pysze.
0: Ale ja bym chciał jeszcze, jak antropolog, pity w taką stronę, w kotru do ślidniki rytko chodzi. Wernąłbym do lemkiewskiego genderu. Modne słowo okay. Teper. Każdy z tych świaszczenników mał żenu.
1: No nie każdy, ale bilszy znał.
0: One się żenili. I co? Przecież byli jakieś i mości, które były sprostonarodne, czy nie, czy ciż się wczyli, czy one ciż tworzyły to tu warstwo inteligencji.
1: Chcę się mi powiedzieć, najlepsze siachnuty do mojej knyżki pro 19. stolicie i proczytaty pro to dokładnie, bo ciżem podkreśliła pro rolu grekokatolickich świadczenników, rolu wynikającą z tego, że mali rodynu. Taka rodyna tworzyła swoje rodne osoretki kultury za to, że i mość najczęściejsze to już była dziłka świaszczennika, która doma przyjmowała określoną kulturę, a jak chodzi o taką osobę, która wpisała się w naszą, nasza dama lemkiewskiej literatury, Klaudia Aleksowicz, czyż była oczywiście dziłką świaszczenników i to też, co ona swoich tworach stworzyła na przykład dla dzity, nigdy nie mamy, znaczy nie mamy inczej paraleli czy osy takiego, żeśmy poznali świt klebani i tak zwany paniankę świaszczenniczy, koty taka najnakrze się formowali, taka najnakrze się bawili, czym się bawili, proszę by się duwali, to stworzył dla dzity Klaudia Aleksowicz, możesz poznaty, ona oczywiście pisała inczy twory, pisała dramy, pisała liryku, ale to była dama i zresztą po stworzyła obszczestwo halecko-ruskich dam, ona się opiekowała, pochowane zresztą w hrobnicy dla halecko-ruskich pisateli w Lwowie, także ona jak znana, natomiast wszystkie żeny, zresztą chyla, ktoś opisuje sytuację, że bardzo zasłużona dama, czesna, honorowa, starsza, która wychowała na czesnych patriotów swoich 12 synów, by ty może to o kotrysie polańskie, bo takie są znane, jest 4 polańskie, z jednej rodziny, jak było tam welo, wszystkie byli patriotami, one byli odpowiedzialni za to patriotyczne wychowania, ale ciż za szerzenia, możesz powiedzieć, kultury różnego roda, czy to praktycznej kultury, w wielotworach lemkiewskich 19. stolicia powtarzać się czasy takie, że idę do imości na służbu, to się czasy nawczyt. To gdy się wczyła. Imości robili czasy takie, no, porina koło gospody miejskiej, teraz jak byli czytelni Kaczkowskiego, które propagowali oświtu, tam ciż i to ty imości seret żen tworzyli określone wzory trymania poriadków, chyży, przygotowania określonych straw. To była kultura, to były formy takie, koty dziali, a ich dzity najczęstsze, czy taki był model jakby perewydywalny, bo oczywiście trafiały się wyniatki, ale serdecznie młodzieży też zaochoczali do czytania i też z nich się formowała oczywiście budująca inteligencja. I to były określone towarzystwa. To bardzo nawet widno i w Chylaka widno, ale bardzo dobrze widno w Polańskiego, chociaż w jochokarpackich nowelach. Taka werstwa, można powiedzieć, duchowna, duchoweństwa, które mało swoje kulturowe wzory, sposoby zachowania, wartości. Jedną z tych wartości była, i to w Chylaka bardzo widno, bo on był wielkim patriotą, była, tak jak to świadczy Nyka, moralizm, ale moralizm bez patriotyzmu była to jedyna ujawna. W tych modelach, czy tych wzorach, które propagował Chylak, była neujawna.
0: Robimy zas korotku pererwu, kawalczyk rusyńskiej klasyki, twir Pawłowycza, śpiwanej. I o chwilę wertamy.

0: była dygresja. Taka przypadkom się nam wzięła pro rolu żen na Lemkowyni.
1: Osmo Marcie, ten żen to akurat dozne do ucho mąż podumaty.
0: Ale dobra tema.
1: No, tema bardzo dobra, choć żeby ona nie zdominowała inczy. Dobra. Nie, w sensie takim, że to genderowe poniatia, ono ma swój sens, za to, że...
0: Nie ciągnijmy no, to, to tak. Mi chodzi dlemo rolu żen. Tilo. Wertamy do szybenycznego wercha. Akcja powisty dije się w konkretnym miejscu. To jest w izbach i nad izbami. Hylak dozwala się na prekrasny opis geograficzny toho miścia. Pisze, odkal sud jak lude, w którym miejscu mieszkają tak, incz, który besidują naszym językom, który nie besidują naszym językom, de jakie seło jest położone i nie znam, kto z naszych słuchaczy ma uprzyjemnist albo nieprzyjemnist wdrapania się na horu lackowu od strony izb i od strony bilicznej, to dbude znał dobry, prosto besiduje chylak, bo to ta hora zdaje się, że nycz nie zmalała, a to pidyjścia, to pithid na sam werszok jest bardzo nieprzyjemny.
1: Albo i przyjemny.
0: Albo i przyjemny. To każdego zaochoczamy, żeby jednak na swoich nogach głoszał na lackołu. Akcja tej powisty dije się na Lemkowyni w rokach 70. XVIII stolicia. Zas sama powieść była napisana o 100 roku późniejsze, w 1887 roku. Czy to ty podini, który nam tu wskazuje, oczywiście korzystający z jakiejś swojej twórczej inwencji, sam autor, czy to ty podini, to są oparte na historycznych faktach, czy bilszosty wydumane? A jak na historycznych faktach, to w jaki sposób one były odtwarjany przez autora, bo ty może, że win, kiedy się wrodził w 1843 roku, bo ty może win iszczy mał możliwość besidowaty z tyma ludmi, kotry to ty czasy mogliby pamiętaty, albo ich dity. Ale tak na dobrą sprawę, 100 roku to jest czas 4 pokoleń, 4 generacji. Cychylak oper się na perekazach narodnych, czy na historycznych dżerełach. Czy i tak, kole pisał.
1: To nie jest takie proste do odpowiedzi, proto, że jest różny czynnik, tu ja lem jedną weryfikację, kole pan redaktor łaskawy był powiedzieć, że dzieje się w 70-tych rokach, nie musimy aż tak się dodumowaty, bo tu jest jak raz napisane dokładnie, tak opowiedno i te pojoseny, jak była w 1768 roku. Tak zaczyna się dokładnie na pokroły, na 1 żołtnia 1768 roku. Chylak sobie tak datamy, podobnie jak uwirohidniat dla czytatela, żeby była powieść, która buduje poczucia realności prawdziwej, a nie fikcjonalnej, i to na tym zależało bardzo Chylakowi, żeby to tu powieść, który określał jak historyczną powieść i która w świadomości Lemki tak funguje, żeby takimi faktami właśnie jak Chocki by dokładnie wkazania daty, kiedy się zaczyna, kiedy to było, a wkazania miścia realnego, nie wydumanego, nie fikcyjnego, bo już w paraboli inczu ruska dola, która pisze seło lisne. I to seło ma wszystkie prymety lemkiewskie seło, ale ono ma symboliczną nazwę lisne. A tu izby byliczna, no i sołotwiny niewymienione, bo akcja się zaczyna w sołotwinach, bo tam jest kiermesz właśnie na pokroły i tam się wszystko, tam się zyszy. Tam jest pierwsze wkazania takiego panoramicznego obrazka romackosty lemkiewskiej Lemki. Prosty lemkiewski naród, który się gromadzi w cerkwi i na kiermesz. I tam jest oczywiście znany, bohaty, szołty sołotwin, Wanio Smetana, który był jednym z herojów i innych głównych herojów się pojawiają i szeroka panorama dziewczat, parobki, gazdiu lemkiewskich, świadczennika. To jest perekry przez romackie znamki już tych lemków, jakie mali by ty wkazane. Za to rola tej powisty jest niewymownie wielka. Natomiast jak chodzi o historyczni z jej, no to zależy, jakie prymemy kryterii oceny, co jest historyczne. Za to, że wielu w tej powisty nie zgadza się z faktami historycznymi. Ale z jakimi historycznymi faktami? Faktami, które czerpamy z dominującej historii, która przedstawia barską konfederację, różne aspekty, tak a nie inaczej. Chylakowi zależało na czym innym. Chociaż uwirohidnyty to tu powieść, pisze, jak w niej tworzył, dający wstęp klasyczny dla swoich tworów, kiedy besiduje z czytatelem. Nie z czytatelem besiduje, bo dziaczy go wciły prosty toho, co będzie besiduwał, jak win uzyskował dane. I besiduje perchamentne lycio starego lemka zachmuryło się, jak im się widział pro konfederatiu, co jak to się widuje. Chce uwirohidnyty, że to jest narodny perekaz. Narodny perekaz, który tak, a nie inaczej zapamiętał. Besidujuczy już wczeno, pamiat komunikacyjna tak zwana, która jest iszczy pamięciu, a nie historią zapisaną, ona faktycznie może sięgać do 100 roku i nie znający wszystkich teorii Asmaniu i innych, które właśnie besidują na pro pamięć kulturową, czy magazynujuczy zapisaną w tekstach, a pamięć bezpośrednio komunikacyjną pamiętaną przez ludy, to prosty 100 roku jakby tu iszczy się mistów takie możliwości. Natomiast widno bardzo jawni, że win ma ciłe ideowe założenie, bo besiduje pro wielu nieprawdywych faktów. Medże inczyma, chociażby stworyty budytelski tir, żeby obudyty rusynił, cylemkił, który spiat i dając się znuszczaty silnym, dominującym nad sobą i wolu tak upryny majt, bo taka jest mentalność, takie są przekazy, tak historia wkazała, że lemki się debuntowali. Medże inczyma wkazuje epizod buntu lemkił, który wystąpili proty konfederacji, który z zapisów historycznych znamy, że miściany mali. Wielu osób nie mało. Natomiast pojawiały się tam historyczne postaci. Bo się pojawia Pułaski, pojawia się Bierzyński jako konfederaty, ale pojawiają się inne historyczne postaci. Pojawia się świaszczennik otec Szczawiński z Izby, który miał taką, a nie inną rolę, który w knychach, w szematyzmach jest zapisany jak realna historyczna postać. Reczeny Iwan Smetana, który jest tu postacią największej ofiry moszpowisty, chłopa lemkiewskiego, bo to chciał wkazać chylak. Czy win jest realną postacią? Inczy lemkiewski pisatel, Mikołaj Maliniak, w swoich różnych tworach, tak zwanych zernach orusznycznych, w jednej kronici wspomina, że chylak, kole był parochą w izbach, naszą w knychach cerkowny, w knychach zapisujących podziei z izby, notatku, że toho a toho roka powieszono sołotwieńskiego sołtysa Iwana Smetanu. I taki zapisok w notatkach podobno chylakowy, jak besiduje Mikołaj Maliniak, dał inspirację dla jego literaturnej wielkiej powisty do śledzenia i prośledzenia. Fakt zapisku w knychach izbiańskiej cerkwy pro powieszenia Łotwińskiego sołtysa Iwana Smetany, jak win tam jest zapisany, to najprawdopodobniejsze ciż był historyczną postacią, jak besidujemy, co jest historyczne, a co ono jest historyczne. I wizja historii, to, co się działo, znamy dobrze, że ona jest budowana w oparciu o jakie fakty, ale też o interpretowania tych faktów. I to interpretowania idzie tak inaczej. Z punktu widzenia formalnego to nie jest historyczna powieść, bo ona weloriczy ustawia tak, natomiast z punktu widzenia lemkiewskiej historii dla świadomości i tak dalsze, ona dla nas jest historyczną powieścią, bo ona oddaje przeżycia określone i tworzy panoramu naszej gromadzkosty w ujawni właśnie z toho 18. stulecia.
0: Autor tworzy taki właściwy prostyr ideowy, który protywstawia życia konfederacji w izbach i protywstawia tym, że desy ma pryty dla nas jakieś wyswobodzenia. Albo besiduje, że prawdziwą siłę tworzy ruskie wojsko, które jak chcecie, to ono nas tu, możemy żdaty na nich. Że oni nam dakoli pomożą.
1: Takie ujawlenia pro dobroho caria, czy byłoho caria, to ono istnowało i nawet wiadomo, że by był lemkiewski delegat do szlachtowej koty, piszą do caria, ale w chylaka to jest na innych faktach oparte. Tak. Wiadomo, że Konfederacja Barska była związana z tym, że istniała Konfederacja, istnieli zbuntowani magnaty szlachtycze polskie i istnił koronny, to znaczy istnił tabir Korola, który był wspierany przez rosyjskie wojsko, korola popierało proty szlachci, także to były realne ciż nelem wydumane, że desy jakiś pryde wielki brat, ruski brat, lem to się faktycznie działo, że to były borby konfederaty z rosyjskimi oddziłami, medzeńczyma właśnie oddziłami, Drewycza, tu jest wspominane ciż postaci, generały i tak dalsze. I to było realne, że to z rosyjskimi oddziłami borby konfederaty.

0: wedynia. Ty, dorohy czytatelu, raczej nie bywał w beskidzkich stranach. Nie czuduju się tomu, bo kiedyby to ta zakutyna ruskoj zemli wyryżniała się prelestną krasotą przyrody, niezwyczajnymi fizycznymi osobliwościami, nie skryłaby się ona przed selekcyjnym zachopliniom Angliczana. I ty, czytajuczy panegiryk w zagranicznych czasopisach, nie wtrymałbyś się, żeby z czużynciami nie oddaty należnoho dla przyrody okraszonej zemli ruskoj. Ta na nieszczęście tak nie je. Nużdenna lemkowina, nie ma niczego, czym by hodna sponadyty do sebe da jakoho turystu. Okolicia wsiady, stereotypowa. Hora i lis. Lis i hora. A jedno i drugie podobne do sebe. A seła medżenyma położeny takoj, niczym nie riżniat się od sebe. Wsiady tak same chyży, szto prysili wzdłuż potoka, wsiady derewiona cerkołcia z trioma czerwonyma baniami. Jednorak nywy, rytkawy owes, prychaszeny kompery, łuczkę skupy. Rozumijesz, wandruwaty podibnym krajom samomu dakus prykro i radbym maty towarysza w dorozi. Proto ne wozmij mi za złe, kiedy tebe, dorohy czytatelu, łaskawo za soputnyka proszę. Nie musisz być w starunku, szto do wytraty czasu i pieniazy. Bo ja, jak pisatel, władam inczym od dyliżansji cy kolai za sobą putowania. Hosnujuczy, to ty za sobą nie zażyjesz tej niewygody, jaką obdzielać żelizna doroha swoich pasażerów. Ani nie budesz pouzał slimaczym chodom właściwym dla naszych dyliżansji, zaż to iszczy potrzebny ekstra tryngelt. Ja bonoszu się z jednego na drugie miejsce na kryłach fantazji, skorsze od błyskawyci i swobidniejsze od letu orła. Pones się zo mną, poperet toho, iszczy, nicz jest się namyslił, ty lyszył już podolsko bołota i nachodysz się daleko na zachodzie Haliczyny, aż i za falatą mracznego Beskida. Kiedy możesz okom objaty napisy na prydorożnych tablicach, spochwatysz, że naszą jest się w błażennym Madiar Orsak, ta niebud prybyty i tym, że trafił jest do samej głubiny hordych potomków Arpada. To bzdura. Dajmy na to na tablici napisane Szarpatok. Ale bud perekonany, że seło to to od wiki łzowe się mokrołuch, a selane sud Słowakamy, jak ripa. Prawda, oni besidują dakus dywno zwucznym szaryżskim żargonom, ta wszystko jedno, nie rozumiją madiarskoj riczo. Tak jak ja i ty. Ale my wo fantastycznym leci nie speramy się na tych marnych projawach madiarskoj arogancji, a momentom stajemy pod mracznym Beskidom i to pod najwyższym wyrostom joho w tej strani, pod horą Lackowa. Okrugły jej werch cariuje nad wszystkima okolicznymi sełami. Reczyby stoi na straży meże dwoma świtami, meże sławiańskim i huńskim, ale z jednej i z drugiej strony prylichają guni i ruskie seła, powiłby sprosiat ju, żeby nie rozdzielała ludy jednej wiry i narodnosty, kotrych polityczny granici poczużyli. Werszok hory otulenej mrakom, Słowak z Gaboltowa, cy Rusnak z Fryczka, nerad takomu jawliniu, nie nadij się na chwilu, koli izbiańska teta lulku kuryt, gwariat o hori Lackowi. Hora to ta prykra, obrywysta, w hidnaniu niewyhidnej, ale my w fantastycznym leci nachodymy się ciłką bez trudu na jej werszku. Żal mi cialem, dorohy czytatelu, żem cię tu prywił, bo po prawdzi wydok z tej hory nie warta wychodu na niu. Widził budesz od talelem bezkoneczny powisma hir, kotry kryjut meże sobą oseli, a dalszą okolyciu czyniat niewidymą. Tylko lemszto biła cerkołcia seła Blichnarka i paru chysz uhorsko-ruskoho seła Petrowa wysliznuło się spit wkrycia. Lem jedno sełeczko, biliczna. što prysterat się pit piłniczno z chidnim ubiczu lackowoj, peredstawlat się twoim oczam w ciłosty. Kiet pizryme na piłniczno za chidniu stranu, budeme widity czerwene bani cerkwy i paru sołomianych strich. To seło izbo, kiet zejty z hory, strityme w zachidniej strani tych, że izb, pole znaczni dwychnene ponad riwen doliny, obwedene zarosneną już fosom, wydi eliptyczność zwizdy. To widomo, ne diło przyrody, a diło człowieczych róg. To tabir kolysznych barskich konfederatiu. Gneske spokijni, ore to pole parobok, odgitej do korotkoj huńki osobliwoho kroju. W kapeluszy, zo szerokyma krysami, spit kotrych ciaszko widity lice. Ilem dym, szto zwywat się spit kałapy, welic zakluczyty, szto pidnym mistyt się ludzka i neobchidna guni gamba z hołową. W bliskosty sidyt diduś, w czorniej baraniej szapci, spit kotroj padat na ramena dołhej syłej wołos, i choć jarne sące łagidnym tepłom zemlu obdiliło, wszytko jedno, diduś tot, obwynął się micno do syroj czuchy, żeby ohryty star zastudeniły kosty. Więc ślidy uważni każdu borozdu od oranu pługom, cydagde ne wyorjut się piniaszkę, za perekonaniom witcy, oddany zemli pres konfederatiu. Otrzmar porożniu nad jej ubidnej starcze. Kiet konfederaty godny byli zbyty groszy, ta wirmi, godny ich byli i dobri skryty. Inakcze nemali by zasobił, rozsijawszy się pak po świti, wysznią francuską rozkiszu, pyszni sprojawlaty. Kiedże trafyło się dakoły, że newynny lemisz wyszmarł zo światoj zemlyci za ardżalenu pitkowu cymidianej piniaszczyk z podobą ostatnioho nadutoho korola, znaj to wszytko, szto lyszyły wam konfederaty jak zapłatu za tiłko ponesenych krywd i poniżeń. Lipsze, oddaj ty mi prysłuchu i rozpowicz, szto znasz o perybywaniu tych neproszenych gosty w tutejszniej okolici.
1: Wertamy po pererwi. Besidujemy dneska z panią profesor Duć Fajfę, redaktorką serii Biblioteka Lemkiewskiej Klasyki, pro klasyku klasyki lemkiewskiej powisty, to jest pro szybenyczny werch Władimira Chylaka. Jest tak, szerokie tło historyczne, które my już pozaznaczali, które ma budyty ciż ideju protywstawlinia się toho, co ruskie, tomu, co neruskie. A ruskie to udy było pojmowane jak lemkiewskie, czy jak czast da czoho wekszoho, które, bo ty może, że lemk sudlem czastiu, jak sych inczych ruskich zemel, czy inczych ruskich ludy.
2: To jest ciuj obszar formowania się świadomości w XIX stoliciu, bo tołdy jakby nastupowała konfrontacja mityczno-kulturowego rozumienia ruskosty z realno-politycznym rozumieniem ruskosty, które czasy przynosyły, bo tak tołdy nastupowali jakby do zrywania nowożytnych narodów. I lemkę ciż taki proces przeszły. Chylak bardzo micno stojał w tym wszystkim właśnie w tych wątpliwościach. I mał to konserwatywny model obszczeruskosty, obszczeruski, ale win aż tak obszcze nie był za to, że byli mu bliższy, jak to się powida, dalszy i bliższy obszyry. I na pewno jakby się duwał proruski, z kotra zaspała, kotru trzeba obudyty, win mał na dumci ruski z halickich Rusyni, tych właśnie, z którymi mał najbliższe powiązania. A iduczy dalsze, w tym ruskostycy, w tym jak to ta ruski się realizuje, najbardziej suciowy był dla neholemkiewski obszar, ale odnosił to w poniaciu ruskosty do toho, że ruski jest obszcza, że sud ruskie narody operty na oczywiedno wiri, na zemli, która jest szersza jak lem sama Halecyja, lem jest desy ruski, z kotra jest silna, która jest ustabilizowana i to jest tak jak w Rosji, wielka ruskist i jest to ta ruski skotra furdesy, tam jest preskohosy poneverana, zabrana, dominowana, w jakim tam pochyliniu się i to ta ruski ma być sperana, czy ma te odnośnienia do tej wielkiej ruskosty, która jej umicny. Za to dla niego to, co się wiązało właśnie z tymi rosyjskimi wiskami i wkazywania nawet w herojach, jest takiej heroi kurnackiej, który no, wkazuje się, że się tak wstyd samo jak my, to są tutaj elementy dla ludy znaczuczy, że win się tak samo wstyd jak my, że znaje wiruju i że jest czesny, że jakby swojego nie zdrady. To były to te wszystkie aspekty, oczywiście w protestowaniu do tych nieczesnych, które się kierują tam innymi aspektami. Natomiast i tu jest jakby zrozumiałe, że w tej ruskosty koncepcja polityczna, moderna, nowoczesna już w XIX stuleciu, to znaczy ukraiński, z jaka zaczynała się tam tworzyć, dla Chylaka była totalnym separatyzmem i była czymś, co win negował, bo to jest separacja od właśnie tej ruskosy, tak jakby wkazujący. Lemkiewski dla niego nie była, więc to tu Lemkiewski spisywał jeszcze na narodnym polu, ale związek inteligencji jest obszar ruskiski.
1: Separacja to bardzo często tworzyć takie pojęcia, nie to, że ktoś się chce od okremyty, od jakiejś innej grupy, lem najczęściej jest tak, że to te separatysty chcą się protywstawić tej grupie. To znaczy, budują swoją identyfikację na zanegowaniu wspólnego pochodzenia z tą grupą, od której one się wzięły. I dumam, że dla Chylaka to by może było bardzo ważne i bo ty może było bardzo no, heretyckie. Tak,
2: nie, ja w to tu nie wnikam, bo to było zahalne dla toho sposobu dumania, dla wszystkich starorusyni, to nalem Chylak, ale i Polański, wszystkie tak właśnie dumają, że to jest zdrada Rusy, to co się dzieje, oczywiście za inspiracją Niemców, Polaków i tak dalsze, to co się teper czy w wielu wypowiedziach ideologicznych, jakie nie chcą zaakceptować odmienności kogoś innego, propaguje to sobie do obyry, czy one tak to udydumali. To poniatia Chylaka obszar ruskosty było tu dominujące.
1: Ja, ale może...
2: Ruskis też... była protestowana głównie polskosty. Ukraińskosty w Chylaka w dekotrych satyrach się trafla.
1: Tak. Ja, ale może uzupełnił, kiedy Chylak pisze pro lemkiusku zemlu i pro lemkił, to win nie ograniczać się do terenu Lemkowiny, która jest przedstawiana w se na mapach, taką jak znamy do Derżawnej Granici, która była przez jakieś kiłkosy tam rokił, ale besiduje pro seła, które są z drugiej strony, po madziarskiej stronie Herbeta i Kolewin pisze, to, no, no, to nominalni to należy pit Madziariu, to ta czas lemkił. To ta priasiłska czas lemkił, ale tam nych to po madziarsku nie besiduje, a i te zajt te do toho seła, to tam nych to nie zna słowa po madziarsku powisty, ale się dozna te, że oni besidują tak jak im, a jest takie seło następne, które już nie besiduje hejby po szarysk czudnym nareczem, jak im tam besiduje. To tak uzupełnienia takie.
2: Znaczy to widno, w XIX stuleciu, bo ktoś ciż, bez osnął, jakby w tekstach, w jakichś ich tam koncepcjach wydumanych, faktycznie jawni, czy politycznie koncepcja karpackiej Rusy, ona tam na mapach CD kuściok późniejsze się tworzy, ale peresłanki tego spilnego dumania, że to jest spilne, to widno w tekstach bardzo weloch i to bardzo weloch, bo to widno i w Czerneckoho, Kolewin, absolutnie perechody prysotu granicy, bo oni, jak powiadam, tam się wczyli, tam mali kontakt, tam zresztą heroi, choć gdyby Toruńskoho, z jednej i z drugiej strony one ze sobą są, ze sobą się kontaktują, wzajemnie się wychowują, tam nie jest tej granicy, to są nasze, rusnaki.
1: Tak jest. Korotka pererwa i wertamy do czasu czysto współczesnych.

0: zbliżyty najbardziej do tego oryginału, który desy jest w bibliotece. Ale znam, że to ta najważniejsza lemkiewska powieść była już skorsze w fragmentach wydana po ukraińsku. Co możemy powiedzieć tylko, kto wydał, kto tłumaczył, czom i czom w fragmentach.
1: Znaczy, besiduje się, proto to w 70-tych rokach iszło odtynkamy w naszym słowie, iszło szybeniczny werch pretłumaczony na ukraiński, tłumaczył chyba Iwan Krasowski, bo win jakby to się zanimał, co win dosłownie tłumaczył, dumam, że hej, bo win jakby figurował pod tym działaniami, że szybeniczny werch tam był publikowany. Czą wo fragmentach, zas ja się nie chcę bawić w takiego, który okrysad, można się dodumować, że po pierwsze zmieniano język, ale zmieniano też ideju, taką ideju, która mogła nie pasować do czasu, mogła nie pasować też do ukraińskiej, jakie są tam formy propagowania no właśnie tej ukraińskości Lemki. I to też, to często w tej opozycji, bo Ukraińcy mają opozycję do Moskwy, co jest normalne, bo ona ciż im się nie dawała ciłkom do kińcia wyseparować, co widno, w związku z czym musia to tu separację podkreślać, że ona jest wielka. W związku z czym to te aspekty, jakie są w związku, co Lemkam zamituje jako moskalofilstwo, czy widno negatywni, pejoratywni, byty możem, ale byty likwidowane, albo aspekty, które były powiązane z religijnością, to znaczy rola świaszczennika, albo rola izbiańskiej bohomatery, która jak raz tu ciż w knyżci pisanej przez świaszczennika jest nic wspominana, jako to tata, która ma jej opiku pokroła, która ma jej opiku nad narodem i która jako się tam jest powiązana, to te aspekty z przyczyn ideologicznych mogły byty jako niepopularne byty i zmieniane. Co się robiło w tamtych czasach? Ja uważam za to i dbam, uważam, że to jest i uczciwe, i dające rozoznanie sytuacji, żeby nie zmieniać dokumentów, żeby zachować wiernist. Za to chcę dla czytatela ciż zachować oryginał takim, jaki win był pisany, zaskanowany, żeby to widno było, że to nie jest nic dopisowane, nie czują ruką, nic zmieniane, ale nie takie, jaki jest. Człowiek ma prawo do tego, żeby poznawać fakty, ich interpretuje na swój sposób, ale one, tak jak były wydane, tak mają być przekazywane. Po mojemu to jest jedyna droga, jaką trzeba propagować kulturę i budować własną świadomość.
0: Znania przede wszystkim.
1: To tak, bo jedno drugomu nie pereczy. To, że przeczytamy Chylaka, to też to incze. Albo jak ja w swoich pracach piszę, że Toroński napisał, że desy tam wzir ruskiego języka jest pod Kijewą, ale to nie znaczy, że on nawet uważał to za ukraińskiej. Ale tak napisał, że tam jest jakby centr, to takie rzeczy trzeba ich publikować, zapisywać. Ja zresztą świadomie besiduję, daj mi dach to wkaże, choć jednego autora z 19. stolicia, który ma poglądy ukraińskie. Ja takiego im nie naszła. Nie za to w tekstach
0: nie, ale de, znaczy de autor, no to ja ty wkażę.
1: Z 19. stolicia autora?
0: Tak, no Szewczenko.
1: Ale lemkiewskiego pochodzenia.
0: A, no to dobrze.
1: Nie, lemkiewskiego pochodzenia, bo też no propaguje się, choćby by w tych przewodnikach beskidzkich, to się jakoś bezrefleksyjni właśnie za ideologicznymi postawami. Powtarza, że w 19. stoliciu była borba pomiędzy sered Lemkiów, bo tu chodzi do lemkiewskiej prosty, tak. Nie chodzi mi o Halicji, bo w Halicji to było. W sered lemkiewskiej inteligencji między tyma orientacją ukraińską, a właśnie staroruskoj. Ja nie naszła jem, a nie hladałam selektywnie. Hladałam w czasopisach wydawanych w Lwowie, w Czernicza, w różnych miejscowościach lemkiewskiego autora, który by pochodził z Lemkowyny. Lemkowyny, tak jak jej granicie są zarysowane, żeby win prezentował poglady ukrainofilskie. W 19. stoliciu jeszcze nie. Po tym nachodzimy takie autorium, oczywidno już medze wojniu, tak. I tam zresztą to budówka zływała w tym tomie, co piszą, jak to te dwie opcje w literaturze się medze sobą jakby konfrontowali. Ale w 19. stoliciu ja czegoś takiego im nie naszła i to morzu wirohidni powisty. Ja to besiduję na osnowie tekstu, a koty besiduję inaczej, najmniej wkażę to tekst. To jakby zweryfikuję to te swoje poglady.

0: I wracamy do najmniejszej historii. Przed paroma rokami była taka inicjatywa, żeby w Wsowi, bo tam też stacjonowali konfederaty, postawić w pamiętnik Kazimierza Pułaskiego, generała z czasów Konfederacji Barskiej. I to, gdy się odezwała jedna z organizacji, która nawet do Stowarzyszenia Ruska Bursa, pierwszy raz napisali, że chcieliby współdziałać w tej sprawie, żeby być przeciw postawieniu pamiętnika Kazimierza Pułaskiego w Wsowi. Czy pani profesor, możecie się do tych podi najniższych odnesty i jak się do tego maje Szybeniczny Werch Władimira Chylaka?
1: Możu się odnesty, bo chociaż nie chociaż byłam ci szczody postawlona w centrum, bo ciż się zwertale do mene i jakie się tam polskie ryszajuczy własty, jaka jest moja opinia, poklikowali się na moje opracowania i protywniki, i prychylniki protestu proti postawieniu toho pamiętnika Pułaskiego, ciż do mene się zwertali osobisto, żebym jakosy się włóczyła w tot prostir. Możu powiedzieć tak, ja przyznaję rację dumaniu, że nie są potrzebne pamiętniki, które mogą być kontrowersyjne. Czy to jest prawda, czy nieprawda, która jest zapisana a propos samego Pułaskiego, że win by źli posterichany, to możesz powiedzieć, Pułaski nie jest tu źli posterichany, choć posterichany jest jako słaby prowodyr, bo powiedzieć tak, Pułaski do tego by nie dopustył, i nie ma złej dumy, ale jego pit opiczny robili, co chcieli i win na to przymykał oko. Tak, czy to jest pozytywne, czy niepozytywne, dumam, że nie do kincia. Natomiast też ważne jest, jak dana powieść, dane fakty fungują w romackiej świadomości, bo to się propaguje. Czasem się propaguje ideologicznie w sposób siłką wykrywany, ale to funguje. Lemki na pewno nie mają dobrego odnoszenia do konfederaty. I powieść Chylaka mała tu znaczucze, jakby w tym znaczuczu rolu, że konfederaty, kotry boroli się proty polskomu korolowy, proty rosyjskomu reżimowy, z punktu widzenia polskiego patriotyzmu jest to czesne i jest to odpowiedzialne, ale byli przez Chylaka wskazany jak warchoły, jak ludzie, koty czest chłopił do przód. Widomo, jak to powiedziane jest w jednym, de pane byjut się tam na chłopi zmele się. Wse chłop jakby terpił. To jest widome, że perekaz był taki. W związku z czym nie jest potrzeby stawlania pamiętniki osób, które są kontrowersyjne w tym, a na innym miejscu. I ja na pewno tej idei nie poperam, bo to jest kuściok tak, jak w szkole jednej opolskiej szkół desiawczyk niemieckiego języka i tam jest niemiecki język, a naprotył go sali desiawczyk niemieckiego języka pisze, jest od słowa roty, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. No to jest jakaś prowokacja. Poszto to jak raz w tym miejscu mają prawo Polakie dumaty, nie będzie Niemiec pluł na twarz, ale nie w tym miejscu, w tym prostorii, gdzie niemiecki język dla grupy osób, która ma niemieckie poczucia się wody. Tak samo po mojemu na Lemkowyni pamiętnik Pułaskiego nie jest potrzebny, choć jak powidam, Chylak do kincia nie daje aż takiego dumania, że to Pułaski był negatywny herojem, bo win raz, jak raz seret wszystkich Polaków, Chylak tak swoje powisty formułuje, że win tworzy paradygmy dobrego i złego postępowania, jest od czornej i były strony, w Szybenicznym Werchy tak jest, ale każdy z tych storyn stara się przynajmniej jedną postacią odstereotypizować, żeby to nie była alem schema. I po stronie polskiej, tym pozytywnym herojom, czy mającym prymaty pozytywny jest zaraz Pułaski. Po stronie lemkiewskiej, negatywnym herojom jest, dajmy na to, Świadkiewskiej, czy kto się tam wspomina, żeby nie było aż tak jednorodnie. Taką intuicję Chylak ma, że niestępny by było aż tak jednorodne wskazania czorno i biłej strony i daje takiej postaci, jak raz po polskiej stronie, po stronie konfederatiu, tym jaśniejsze wskazany jest Pułaski. Ale w całym kontekście tego, jak to funguje, jak to zostało uproszczone, tam nie ktoś się w to nie wnika, pamiętnik Pułaskiego w Wsowi jak raz nie jest chyba najbardziej odpowiednim miejscem.
0: Tak. I czysto już najdłuższa historia. Szybeniczny Werch można sobie zamówić w ruskiej bursie. 30 zł kosztuje. Wszystkich zaochoczamy, bo wszak jak to ma być klasyka, to trzeba jej znać, trzeba jej czytać i trzeba jej wczyty. Samego sebe No i wczyty dity, na przykład, które chodzą na lemkiewski jazyk, które powinny być już znaty lemkiewsku klasyku. Co wy dumate, na gneska, czy to ta powieść Władimira Hylaka o cienia juczu, nese jakoś dla nas wartosty, dla współczesnych lemkiów, do naszej sytuacji, czy powinna nesty, da jak ideowy, czy budytelsk wartosty, czy może byty traktowana jak powieść do czytania, dla przyjemności samego czytania.
1: Za takie zwitanie, pan redaktore, jak mojemu studentowi by mam dwa postawił. Takie zwitanie je za to, że powieść w scenę se peresłanki i dla każdego pokolenia ona jest odczytywana na swój sposób, a już tak dla nas, kiedy mamy na to tu literaturę, to jest klasyka, to jest jakby, no nie może na nesty. To jest zwitanie, które jak powiem, nie powinno nawet być stawlane jak takie, ale jakie nesety, jak możemy je wykorzystać. Proto to ją pisała w stacji stupny Prochylaka w Ryczniku, jak ona dla nas znaczy. No przede wszystkim to że buduje, że tworzy ciło ujawnienia lemkiewskosty jak tako i to też, co z tą lemkiewskistą się działo, jak ona się formowała, jakie były tam protestawlinia, proszto się ludę boroli, jakie postawy prynymali, jakich mali, no właśnie, z czym musieli się miriaty, a to ci, co pisze akademicki krużok w ostupi, by ty może postaci z tamtych czasów nie są dla nas zorotworczy, bo one już jakby są dla nas może nieaktualne, ale ich moralne jakby postawy, to do czego się musieli odnosić, jak rozumie ten świt, jednak sód ciachlistiu toho budowania kulturowej wspólnoty, że my, choćby nawet takie fakty, że dijemy w tym samym prostorii, że tych samych miść dotykamy, że możemy doświadczyć, że tam taka cerkwa, a nie inna stoi, i kto w tej cerkwi był, jak ludzie, i co oni przeżyli, jak swoją obronili. Bo to dla nas ciż, myśmy furt i nikoli z tej pozycji nie wyjdziemy, pozycji, że my gromadzkistiu męszynową. Rola lemkiu się nikoli. My nie będziemy nikoli imperium, nikoli nie będziemy dominującym narodom, chyba żebyśmy my ze sobą naszli jakieś koty, będziemy hnąbyty i do nich będziemy dominować, ale to są dla takie mechanizmy, żeby tak powiedzieć, kompensacyjny, bo my wszyscy będziemy w pidriadnej sytuacji. Rozumiecie ci, co tu pidriadni, właśnie przez tamte postawy, jakie są wkazane, to ci daje model rozumienia naszego świata, gdzie my jesteśmy medze tym, a tym, a tym, a se swojego dohladamy i musimy najty. No wielu takie aspekty mu wkażaty. Ja z wielką przyjemnością, dla mnie to było jakby misja ciłego życia, hladania i historycznie, i właśnie w tym prostorii, czego się czym zmęż, co formujemy, jakie mamy wkaziłki tym, a gdzie to te wkaziłki mamy nachody, to jak nie w tym, co było przed nami.
0: I ostatnie zwidania. Czy Władimir Hylak na tli epochy, w której tworzył, był znaczącym pismennikom, a kotroho można równiaty do inczych pismenników, który może byty no, artystyczni i do gneska do pryniatia, czy może byty no, poczytnym jakosem literatom, czy nie? Czy to już jest anachroniczna literatura?
1: Zaz dwa zaś widania. Zaz dwa, bo fakty, czy był popularny w eposie, no to choćby same opinia Pepina, znanego zresztą i uznanego tołdy krytyka i znawci i języki i literatury też, że najbardziej popularnym halicko-ruskim pisatelem in hostavlat przed Franku, in hostavlat przez tych, których Ukraińcy prymiali jako tych Prochylaka zabyli, i jak nawet to już Pepin pisze, bo się posługował ułomnym językom. Takim, którym nikt nie przyjął za swój. Za to ja to jazycznie chcę, żeby myśmy mali do niego emocyjne odniesienia, bo nasza inteligencja ja tak pisała. To ułomny język, który nie rozwinął się w żaden współczesny język, byty może, tak więc to ociniał. Natomiast jak chodzi o artystyczny jakiś, to jest dobry pisatel. To jest dobry pisatel, który był i wywczony, i mał i wielką intuicję, to znaczy talent, ale też był obiznany z modelami literaturnymi, mał dobry warsztat właśnie taką klasyczną, i dla literatur, które są bliskie ustnym twórczości, że wił besidu z czytatelom. Mało toho, ironizował, win mał specyficzny rit humoru, że win tak ironizował, że na wse można było to się zorientować, ale tam było to lekkie premorgnienie oka, to już jest tradycja Gogola, czy Kołosota Miszczy, wysoko jakosty faktycznie. Natomiast jak chodzi o percepcję aktualną tylko o tych chylakach, co czytaty, to moi studenty mi powili tak kolesy, przecież to ta nasza lękiewska literatura nie jest hirsza od rosyjskiej literatury, kotry juno legło, bo znamy, że studujemy lękiewsku z rosyjskiej. I jak one się wczytywali w te twory, nie widzieli różnicy, jakie są wielkie, pomiędzy tą wielczezną, popularną, z wciły Europy i świecie uznaną za jedną z największych i najbardziej znaczących literatur. One czytają czy lękiewską literaturę, konsekwentnie rozumieją, czy ją powiedzieli, a studiują czy tamtą. Nie widzimy wielkiej różnicy. Także może to być, może to dziejaty i w jakby powiedzieć warstwie estetycznej, warstwie ideowej, warstwie dostępnościowej, to ma wszystkie parametry literatury, narodowej literatury, jakie mamy.
0: Dziękuję. Przyjmuję to do siebie. Postaram
1: to
0: się
1: dwie dwojki, które ma postawy, a proszę zweryfikować.
0: Przyjmuję to do siebie.
1: Ja jak to się nie dowczyt, bo dumat upraszczający za bars, to powiadam, no, trzeba szersze podumaty, albo trzeba kuściek się dowczyty, żeby znać.
0: Radio, na żal, ma je tak ucil, że trzeba popularyzować, nieraz trzeba propagować. Ale wszystkie
1: się mamy wczyty, a hołownie swoje hobot, joho najmęższe znamy, jak się okazuje.
0: I to jest puenta, którą wynosimy dneska z dzisiejszej audycji. Aby się duwali do was. Pani redaktorka Biblioteki Lękiewskiej Klasyki, pani profesor Olena Dućwajfer.
1: Na równych z Meriwnia, bo my oboje redaktory, jak się wskazuje.
0: I Pit redaktor.
1: Nadredaktor Radyła.
0: Pit redaktor Lękiewskiego Radyja LMFM, Bohdan Gandar. Zapraszamy o miesiąc na następną audycję.

Sto roka w obszyrie lemkoznawstwa, lemkiełskoj rusyńskoj literatury zjawlają się tysiące zapisanych storii. Kto si kolisy? Wszystkie to ty bukwy zapisał, prynymajuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycją, stolitiamy, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczeń. Żeby z tego początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedzi, zmist, dokaz znania, a nerytko i krasa odczuwań samego autora. A koli już to ty riadko są zapisany, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniżny proczytaty, autore przekonany pro wart istnist swojej dityny, wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papir nabrał nowych znaczeń, żeby podzielić się tym, nad czym autor długo robił z dakym wece, z tyma, kotry sód ciekawe świta, głodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkiełsko-rusyńską literaturę, knygę, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je przeznaczony dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radia Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzn. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski. Witajcie, drodzy radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, z tej strony radia, jaki teper besieduje do was na żywo i ani nie znam, czemu win besieduje osobi w trzeciej osobie. Osobi w trzeciej osobie, aż mi się zrymuła. No dobry, witajcie jeszcze raz 5 dnia żołtnia 2026 roku. Ja się od razu poprawię, Demko Trochanowski i besieduję do was z Pidwarszawskiego studia radia LEM FM. W programie Trzy świta budu z wami to tu godzinę już nieciło po nowinach do 9, a po 9 godzinie dnes się stretymy w programie Słowicia, to znaczy w poniedziałek bez zmian, bez rewolucji, tak jsme już chyba do tego mocno przywykli. No to co, kiedy nie macie inczego dzieła, albo macie inne dzieło, a możecie sobie radio postawić dade z boku i słuchate, to dumam, ste bars dobry wybrali, a ja postaram się wam w tym pomoc. No to, buty znamy, czujemy się o chwilku.

I wiertamy do trioch świtił z Piderskiego studia Radia LM FM. Jeszcze raz Demko Trochanowski przed mikrofonem. Rdia Demko Trochanowski nachodził się przed mikrofonem, żeby już nabyty w trzeci. Osobi mamy dnes 5 den żołtnia 2026 roku. Minia dusz tot den i win rachuje się jak 278 den w heroriańskim kalendarii. 87 dni ostaje jeszcze do kincia toho 2026 roku. W julijańskim kalendarii aktualno 22 den wersnia septembra. Dnes za zachidnim stylom

Jeszcze świadku Jud, Warfolomi, Konstancji, Tulija i Donat, a smotriacze na juliański kalendar. Dnes świadku Jud jeszcze tych paru hodyn Jona, Paraska i Petro i Teodozy i Makary smotriu. No dobry, kto świadkuje jeszcze Portugalia, świadkuje dnes Świato Republika. To na pamiat podi z początku 20. stulecia, kiedy dobry pamiętam, kiedy to skorolistwa konwertowała się do Republik Vanuatu. Dnes świadkuje Świato Konstytucji, to ta drżała na Pacyfiku. O, tak może powiem. I jeszcze jeden międzynarodny den w Polsce one znają, bo znają go dopiero o i rachuje 11 dni, ale dnes stanowiony i proklamowany przez UNESCO Światowy Dzień Uczytela, to znaczy Międzynarodne Świato, jakie na pamięć podi z 1966 roku. To były rekomendacje o statusie uczytela, które opracowało UNESCO. To praznik był w 90-tych rokach poklikany. Świadkuje jeszcze Tadżykistan. Tadżykistan dnes świadkuje Den Derżawnego Języka, a tym derżawnym językiem jest tadżycki język. No ale konstytucja tam pisz predwiduje rosyjski jak język pomedże narodowego kontaktu, to je doczytałam. No dobry, w nas 8:19, słuchate radio LEM FM, czujemy się o chwilku.

0: frase så fein i BH.
1: Lem FM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj Lem FM.

Jako sesyłam na pleczach Morianczysko, jak czuł to tu śpiłam ku hranu czerez Mikołaju. No dobry, idziemy do podzi z dnešního dnia, co się podjęło 5 żołtnia oktobra w historii. 1582 rik nie było tej daty. Ale to len w paroch derżawach. Na premier we Francji, w Hiszpanii, w Italii, w Portugalii i w Polsce nie było 5 żołtnia za to, że był wedeny gregoriański kalendar. I win był wedeny 4 dnia żołtnia. I pak pereskoczyli do, dobry pamiętam, do 15 żołtnia, że bo po minutu to tu korektu, która była rezultatem tej reformy kalendaria przez rzymskiego papu. No i za to wysiedluję o tym, że kiedy wysiedlujemy o podziach związanych z dnešnim dniem, to dnešniego dnia w 1582 rocznie było. 1789 rok, francuska rewolucja, był marsz żen na Wersal, po którym król Ludwik XVI wernął do Paryża i poruszył i zaakceptował deklarację praw człowieka i gromadzianina i też konstytucję. Idziemy do 19. stulecia, 1889 rok, na bulwarze Clichy był odkryty bardzo znany lokal do tańcowania Moulin Rouge. Idziemy już do 20. stulecia, 1938 rok, pod tyską, można powiedzieć, hitlerowskich Niemiec, no i dekoterych jeszcze czechosłowackich polityków i też zresztą pod tyską czechosłowackiej armii. Znamy to 1938 rok i aneksja przez Niemców czeskiej części Czechosłowacji. To wody, że w 1938 roku 5 dnia żołtnia Edward Beneš abdykował z uriadu prezydenta Czechosłowackiej Republiki. 1954 rok, teraz już idziemy do powojennych czasów, Jugosławia i Italia doszły do tego, jak podzielić spirną terytorium dookoła miasta Triest. To teraz 1960 rok, premiera znanego filmu Spartacus, który dostał 4 Oscary w reżyserii Stanleya Kubricka. Za to o tym by się dojrzeć, że pamiętam jeszcze rok temu, jak wideo wchodziło na złami 80-tych i 90-tych roków, gdy tam wiedział ten film na wideo, na tych taśmach. No dobra, idziemy dalej. 1962 rok w Wielkiej Brytanii wyszedł chyba pierwszy taki wielki hit grupy The Beatles, Love Me Do. 1964 rok, idąc dalsze, to podzi z zachodniego Berlina. 57 osób to, że wtekło przez tunel, jaki był wykopany pod berlińskim już to postawionym mur. No i jeszcze jedna podia z osiedla. 1969 rok, 5 żołtnia, odbyła się premiera kultowego serialu Litajuczy cyrk Monty Pythona. To było w BBC. Dumam, że słuchają mnie do jak lubiteli toho absurdalnego z typowym brytyjskim humorem serialu. No dobry, przybliżać się już 8:30 godziny. Ja was zaproszę na muzyku, a będziemy się czuty już onedołga, jak lem najdu taką śpiewanku, która oczywidno za moim subiektywnym wyborom was pociszyć, ale że muszę jeszcze kusićka pohrebaty, ponieważ czasem, jak pewno się dodumujete, to system może się, radiowy system może się przywisyty i nie do kińcia chcity toho, co ja chcę. No, najbude z Podkarpackiej Rusy.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Tak, wracamy do trioch świtiów w radiu LMFM. Teper idziemy do Ricznic z Rusyńsko i Zahradoczkę. I zacznę od tych, co byli w sobotu. Dziś nie naszą wczorajszych. Не то, що ніхто ще не вродив, але певні треба було ліпше поглядати. Добрі, в суботу минула річниця народження Коломана Демка, який вродився в 1852 році, вмер в 1918 році. То педагог, історик і редактор Русинської газети «Неділя». Був директором гімназії в Будапешті. Суботнім датом зв'язана ті ж дати смерті Івана Поливка з 1930 року. То був ті ж педагог, ті ж фольклориста, культурний діяч і literat. Był też jak pedagog, był świetnym administratorem na Przeszywski i Podkarpacki Rusy. W mer, jak już mówiłem, w 1930 roku w Bardejowi, a wrodził się w 1866 roku. Sobota, też dalsze to data śmierci Dymitrija Popowicza, to był świeszczennik, pedagog, pisatel, wrodzony w 1829 roku, pisał opowiadania, może powiedzieć, taką dydaktyczną chrześcijańską literaturę, też dla dzieci, ale też podręcznik do seminarii. Sobota to też data śmierci Janka Fejs w mer w Kocuri w 1983 roku. To jeden z перших таких широко знаних поетів посеред русинських русинів, бачванських русинів там в Воєводині, народжений в 1904 році. Автор, між іншим, першої русинської книжки для діти «Пупче» з 1929 смотрю року. Так, добрі. To jeszcze sobota i data śmierci Władimira Fedynyszyńca z 2018 roku. To współczesny pedagog i pisatel, żurnalista. Wrodził się w 1943 roku, a w mer 8 roku temu w Użgorodzi. Był pomiędzy osnowatelami obszczeństwa podkarpackich Rusyniw, które wchodziło do pierwszych organizacji Światowego Kongresu Rusyniu. Też zdobył w 2004 roku premię Aleksandra Duchnowicza w obłasty rusyńskiej literatury. To i przejdziemy do dzisiejszych dat. Tu datę narodzenia tak jak z 1830 roku, ale skoro powiem o Tiwardi Lechockim, to prawnik, historyk, etnograf, archeolog i folklorysta, można powiedzieć, osnowatel archeologii i muzejnictwa na Podkarpackiej Rusy. Wrodził się w 1830 roku, już to im powił, a w mer w 1915 roć. To też data dzisiejsza narodzenia, 1844 rik Eugenia Fencyka, prozaika, wczenego slawist, poet, prosvititela, redaktora gazety Listok, która, można powiedzieć, była takim literacko-duchownym almanachom. No i był też Eugenij Fencyk, autorem podręczników dla rusyńskich dzieci i też takiego większego wydania cerkownych propowidy. No i dzisiejsza data narodzenia z Lemkowiny, 5 żołtnia 1909 roku w Nowicy wrodził się Bohdan Ihor Antonycz. Żył doskrotko, bo w mer w 1937 roku w Lwowie. Choć pochodził z Lemkowiny, to okrem rusyńskiego panteonu, do tego, że wchodzi do rusyńskiego panteonu literatów, za to, że pisał po ukraińsku. Ciż ukraińska literatura posteriga toho poetu i prozaika za ciszy, jak twórczu ukraińskiej literatury.
No to što ж, година 8. Минут 43 уж минуло, на чилох 17 минут до 9 години. Хба вело технічний змеднес привели собі. Ну то надія, вертай.

A chwila to neobchidny element triochwity w poniedzielkę, za to już idemy do tej czasty. W Gorleciach teper 11 radusił, no i pełno znate, że rano to już nie jest tak jak było, jeszcze dosyć niedawno. Choć najbliższe dni jeszcze, tak powiem, tak strasznie płanne nie budut, ponieważ do czwartka to tak będzie 22-23 w Gorleciach, choć rano trzeba poisyry do to 6-7, na pewno moż będzie zastaty. Inakże będzie od piatnici, ponieważ maksymalna temperatura do 13 radusił. W sobotu lem do 16 i w niedzielu do 14, choć trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu i szczesące będzie się przebywało spoza chmar. W piatniciu może kusić kapolaty i w niedzielu też przed południem, no ale to już trzeba pamiętać, że mamy żołten. W Polkowiciach teper 12 radusił. Następne dni nam przynesut rad podobno chyba, jak i w Gorleciach, temperaturu za to, że zaran po zaranej w czetwer 20-21 gradusił, tak to budę z tym, że w czetwer może kusićka do południa polaty. Piatnicia, sobota, niedziela to 13 do 15 gradusił, radsze perewaha chmar, w sobotu daku spolije, w niedzielu już nie powinno, no i to ta temperatura minimalna rano budę oscylowała w koło 7-8 radusił. Idemy na Przeszywską Ruś. Przeszowi teper 12 radusił. Następne dny przynesut nam podobnie jak i w Gorleciach kus tepła, takoho siniego tepła, 24-23 gradusy, witorok, sereda, czetwer w najbliższym czasie. No i pak podobni kus bude, no kus, a nie kus, bo duże, wielka zmina, 15-16 gradusów w Priaszowi i też w piatniciu może polaty, ale radsze słońce bude się też za chmar przebywało w tym tyżnie. Trzeba pamiętać, że rano temperatura bude padała do tych 4-5 gradusów. Na Podkarpackiej Rusy teper 12 radusił, w Mukaczowi, tu by się dojął o Mukaczowi, no i najbliższy dny budu dodakus podobne, jak i w tych lokalizacjach, o których jem teper wspomnął, to znaczy, że do czwartka do stepła, aż i 24-25, w czwartku do 26 radusił dobie z perewahą sońcia, rano chłodno, cisz około 6-7, a już od piatnici duże deszczu, 15 radusił, w sobotu 16, w niedzielu 16, no i zacznę się to ta meteorologiczna, może powiedzieć, osień, jak u znamy z literacka, na premier tworzył, że w osieniu musit laty. I może to bo ty dołucham. Dobry, idemy jeszcze do Komloszka. W Komloszci teper 11 gradusił na piłniczno-schidnich Madiarach. Podobni temperatura w tej części Europy do czwartka 23-24 rano, minimalna 6-7 i od piatnici może dakus polaty z temperaturą 15-17 do najbliższej niedzieli. No i do jeszcze do Wojwodyny, do piłnicznej Serbii, gdzie w ruskim Keresturi teper 13 radusił. Tam jeszcze masz powiedzieć, możesz chyba mówić o takiej kinciłci lita za to, że do czwartka jeszcze aż i 29 radusił bude możesz stritity, no ale w piatniciu, w sobotu, niedzieli uszlem 19 i 20. Za to i tam pomaleńko temperatura będzie padała i będzie się zaczynała osień. No, cóż, tak już chyba musieć być. Za to, drogi radiosłuchacze, ja was jeszcze zaproszę na muzyku, a potem się jeszcze popraszczamy.

0: No cóż, to przyszło się nam pomaleńkę popraszczaty, 3,5 minuty do dojatoj. Hodynę za to kusićka tych paru minut oddychnuty trzeba wziąć się za robotu, a to ta robota będzie wyglądała tak, że po 9 hodyni stretymy się w programie Słowowicia, powiemy sobie o języku i na językach. Byli paciata też ten tomu, dneska budą nalem paciata, budą jachata i kuriata i ptaszata. Zresztą, co ja będę świadczył. Zapraszam na Słowiciu po 9 godzinie. A teraz się praszczam. To były trzy świty, by świadczył Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Na języku i o języku i na językach Demko Trochnowski z tej strony radia. Witam Kraśni, dobry wieczór, kiedy mnie słuchate na żywo, kiedy w powtórzeniach albo w podcastach, no to może być każda pora dnia. Na je paci, taki im dostał komentar po ostatnim programie, na je paci lem su paciata. No dobry, to trzeba w końcu powiedzieć. A, tu im nawet powiem, dziękuję za ten komentarz. Zresztą tego roda komentariów było bardzo wiele, że się wam to pacia. Nie wse jako sytiamy z tą czwartą odminą. No i cóż, dneska pełno budemy o tym jeszcze. Dakus by się dołaty, ale już pacia liśmy w spokoju, bo do paciaty nyczny mamy i do paciat. A mi adres to demko@lem.fm. Zaczynamy słowowyciu naszym dżinglom. No i dnes budę też jeszcze o zwierzętach i o tej ciwi zwierzęcej farmi. No cóż, dobry. Idziemy do bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
2: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
4: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
2: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E jest też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
2: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchel,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
4: C jak cerkoł,
3: C jak czyżyk,
2: Sz jak szkoła,
0: Szcz jak szczawi,
4: Ju jak juhas,
1: ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
2: z twardą znakom.

No i tepr ne znam jak skoro pismoti na takvu veliku kilkist komentariju do predšovog programu. Može zapravo toto paća s minulog tižnja z poprzedniego programu. Tym, że w gramatyce mamy dwie odmiany różdojuczego odminka, to znaczy jest jedno pacia, a koho czego nie jest paciata albo paciate. No i zatem mi się to ta druga forma bardziej wydy, za to, że paciata to już jest tak już zapożyczone z drugiej odminy mózgów i średnich nazywników i to już takie nowsze jest, a znaczy jak ja lubię to tu starowinku taką wszystko dawne i się mi zdaje, że to koho czego paciate, dziewczate, ptaszate, ale fajnie zwuczet. Ale kiedy już gramatyka tak ryszyła, dumam, że najbudu obi formy prawilne, lem, żebyście znali, że takie dwie są. Ale dobry, kiedy już porozumowali sobie na słowo pacia, no to jak raz jednym z kluczył do jego historii ukazała się to ta odmina, nelem drożdajuczego, o którym im przed chwilką by się dułał, ale generalnie tak, pacia, paciate, koho czego paciate i w mnożeni w nazywającym odmienku paciata, dwa paciata. I to dnešnie jadą no się w Serdyni, no nie wzięło tak z przypadku, tak? To ostatok bar starogo sposobi tworzenia i odmina zresztą ciż nazw młodych istot. To jeszcze mamy z prasławiańskiego języka i dnes widzimy to wsiady, jachnia, jachniate, tela, telate, kuria, kuriate, dziewcza, dziewczate, tak? No i tu pacia chyba się mi zdaje, nie jest jak są tam wyniatką. No i zresztą tu ciła menażeria toho bude kacza, ptasza, husia, koźla, kocia, psia, jachnia, tela, hacza, zahałom zwiria, toto zwiria, tak? No i też nazwę ludy też przy tym stoja dicia, toto dzitia, toto dziewcza, trzeba pamiętać, że to średni rik, toto otrocza, choć już zabyte i archaiczne słowo i szczymałe ho w koladach o odroczaty, o odroczatko, to korin pachola, no to może w ten sposób. No i aha, to jeszcze trzeba powiedzieć, że to tyle młode istoty, albo powtoryty, że jeszcze zahałom to są tak mało przedmioty, albo mniejsze odwiny bilszych przedmiotów, tak jak mamy hornec, ale mamy hornia. Mamy też pala, może jeszcze podam chwilkę na to, żeby powiedzieć. Za to myślujący, tak już sumujący, to z minionego tygodnia to ta kategoria młodych istot. To nawet młode istoty, one z czasem się stali czymś szerszym, ale to prywisne znaczenia jeszcze bardzo dobry wydno i to sposób odmiany zaczął kusićka cisz chyba, że ty własnym życiom, że to nelem na premierie pacia, które z mnie by się dowali, że trymaty paciata to nelem młody paciata, ale zahałom słyni paciata, że to już ekwiwalent nelem tej młodosty. No, dobry. Ale tak, najlepsze zrozumity to tu budowu tam, gdzie koło nazwu małego zwierzęty mamy jasną nazwę dorosłego, tak? Mamy kaczka i kaczur. A młode to kacza. I koho czego kaczate. No je kaczate. Jest kura, kuria, kuriate. Mamy od ptacha, mamy ptasza i ptaszate od kozy, koźla, koźlate, kit. To kocia, pes to psia. I koho czego kociate i psiate. No i to te pary są tak przyrodne, no, że dosyć rzadko zastanawiamy się, zastanawiamy się rzadko nad ich budową, bo, ale są cięższe formy i takie podobne. Zresztą szeroko ich nachodzimy w słowiańskich językach, choć nie każdy język, trzeba powiedzieć, zachował ich w tym samym obsiachu, tak? Bo lemkiewskomu na premier jachnia odpowiada do ukraińskiej jachnia, polskiej jagnię, słowackie jachnia, czeskie jechnie. Tam mamy jeszcze słoweńskie jagnie, serbskie jagnie. Podobnie jest przy telaty, tak? Podobnie jest przy
kociaty, tak? To mamy polskie kocię, szczenię, koźle, pisklę. Kotrytisz należy do tej samej gramatycznej historii, ale nie mamy nesesu, to te odpowiednie we wszystkich językach. Korin jest to sam, że to dasz to młode, dasz to mniejsze, jak to to nominalne nazwania. No i neset musi być i te oźwiria, tak? Bo otrok odrocza wskazuje to sam mechanizm przy nazwie młodego człowieka, tak? Otrok, stare słowiańskie słowo od Nożpowisty, diohaj etymologia się, bo to toż kto jeszcze nie besiduje, albo nie ma prawa besiduaty, różnie to etymologia. Posterihat związany z tą rodziną rzeczy, w rzeczy, zresztą i z proroką, i z wyroką, o którym z kolisy w programie besiduwali. No iż to iszcze. Podobnie jest ze starym Pachola. Tu jakosy ciężko rekonstruować z samego takiego okremoha, pachowa, żeby słowa pojasnić, tu już takus tiasze

Na gratia, to hornia, horniatko, które stoi pri horci, tak? W polskim mamy garnek, garniec, też podobna forma. No tu besiedujemy, że jeszcze wernu do słowa pala, palate, to znaczy to peczeny na blasi placok. Nie znam się jeszcze, dach to palata pecze w taki sposób, jak one kolesy były peczene, znaczy to kisto, które ostało po perochach. Farszu już brakło, znaczy kisto, na to się ale mżdało, żeby to kisto stało, żeby baba szmaryli na blachu i żeby to takie, och, ale to było dobre. No tak, ale dobry, bo już idą w takie nieznane prostory dawne i pala, tak, odpality, od peczy, jakby opikaty, bardziej w to tu storonu. I tu też dobry widno, no już widno, że to ta dawna semantyczna kategoria pretworzyła się w gramatyczny model. No bo mamy gotowe w języku jachnia, jachniate, telate, late, kacza, kaczate, tak? No to na wzór toho język wciągnął do tej samej odmiany słowa tak słowa jak młody majstotami nie byli, tak? Za to hornia. No, tu hornia możemy jeszcze zrozumieć jak mały przedmiot, ale pala to już chyba nebars. Zresztą to ci żwidania takie, nie znam, czy dach to kolisy poriszyć, że jednak to pala, to ono takie woszło do tej odminy, a czom to już tak do kińcia nie znamy. Może to były takie małe palata, znate takie, no już nie budu teper duma. No ale medzy tyma lekkoma premierami, których im powiesł i tak, przy których trzeba się dakus bilsze, zdaje się mi, zatrzymać. No jachnia, zdaje się dla nas tak zwyczajne, tak? Bo to tu może byty do besidy. No ale to trzeba podkreślić, że jedno z bardzo wielkich, z bardzo starych, można powiedzieć, indoeuropejskich słów, bo prasławiańskie jagnę albo agnę, było osnowane od takiego korzenia agn. I to ta osnowa ma, można powiedzieć, bliskich rodziców daleko poza słowiańskim świtem, bo mamy łacińskie agnus, mamy też refleksy w staroirlandzkich, walijskich formach, germańskich, tak, tu by się dojmiał o tej młodej uci. No i dobry, ale w samej słowiańszczyźnie do tej osnowy też różne formy moż powisty były tworzone. No i jeden napian nam dał to jagnę, z którego mamy jachnia. Zresztą, posmotmy sobie na starocerkonosławiański język, czy późniejszy cerkonosławiański język, mamy ahnec boży. To jak raz tu, to tu znowu ahn mamy, to od korzeń ahn mamy w tym słowie. No i tu jest bardzo krasna, można powiedzieć, geografia, bo mamy ukraińskie jachnia, polskie jagnię, słowackie jachnia, czeskie jechnie i makedońskie najpierw agne. No i tu też trzeba pamiętać, że to bardzo stare słowo. No i podobno głębokie, że tak rzeczu, korzenia maje tela, to prasłowiańskie telę, bo tu moż powisty onym ciłko, że maje blisk odpowiednik w bałtyjskich językach. Mamy litowskie telias i łatyszskie tels, które odnosi się do telaty, znaczy, że musi być na ciłko stare, koli to iszczy mąż powisty predk Slavian i predk osnowateli bałtyjskich języków, Bałtiu, mogli się znachodzić w Wiedniu albo w bardzo bliski językowi rodyni. Zresztą mamy tela, telicia, telec, telitysia, to już może dasz to inne, może jeszcze będzie chwilka, żeby
Żeby tu dać to powisty, to są teletysia. Bo teletysia znaczy, że wydawaty młode. I to teletysia się mi zdaje, nie

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej Kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Plem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Plem FM to Twoje radio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Słuchajcie tej pierwszej naszej hlasti oczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: Muzykante, rozmaria moja.